0: Mamy piątek, 11 dzień września, jest 6 w Radiu Gra. Zapraszamy na pierwsze dziś informacje.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w czwartek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego miasta. W tym tygodniu w naszych serwisach zaglądamy na poszczególne osiedla i sprawdzamy, o co apelują mieszkańcy Torunia. Jeżeli chodzi o Czerniewice, jest plan, by zbudować wiatę rowerową przy szkole przy Włocławskiej, czy zadaszyć plac rekreacyjny przy Ustronnej. Turunianie z osiedla Bielawy Grębocinych chcą ogrodzonej przestrzeni dla dzieci między blokami przy Olsztyńskiej. Proponują także stworzenie placu marzeń przy podstawówce numer 35. Te i inne pomysły, a łącznie jest ich 130, czekają na wasze głosy na stronie budżettorun.pl.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: 5 grudnia na Jordankach w Toruniu raper Małpa zagra swój pierwszy solowy koncert z orkiestrą symfoniczną. Wydarzenie Klasyczny Rap z Torunia połączy twórczość Małkiewicza z brzmieniem TOS. Na scenie usłyszymy przekrojowy materiał z całej kariery rapera w nowych aranżacjach przygotowanych przez Dispensa Studio.
3: Mi od początku zależało na tym, żeby to było połączenie muzyki symfonicznej oczywiście, ale jednak z muzyką elektroniczną, żeby również te elementy moich utworów, które bardzo trudno jest przenieść i zaaranżować na orkiestrę, w tym koncercie się znalazły i żeby nie próbować się też kopać z koniem i pewnych rzeczy, które bardzo trudno jest zrobić, a wręcz są niemożliwe, nie porywać się nawet na nie. Czyli zostawić elektronikę osobom, które zajmują się graniem elektroniki i zostawić orkiestrze całą resztę, która jest oczywiście olbrzymia. Troszkę się tego obawiam, mojego pierwszego spotkania z orkiestrą, szczególnie, że no, gatunek, który wykonuję, jest dosyć specyficzny, więc jeżeli ktoś jest bardzo konserwatywny w swoim podejściu do muzyki i do tego, jak ona powinna brzmieć, o czym opowiadać, no to może być lekko zszokowany, ale myślę, że też w dzisiejszych czasach chyba już próżno szukać osób, które o hip-hopie nie słyszały i nawet jeżeli nie darzą go jakimś specjalnym szacunkiem czy sympatią, to no mam nadzieję, że uda mi się ich przekonać do tego, że wspólnie stworzymy coś, co zachwyci publiczność, bo cel chyba mamy jeden, właśnie taki, żeby sprawić przyjemność każdemu, kto będzie na sali słuchał tego koncertu.
1: Mówił nam toruński raper Łukasz Małpa Małkiewicz.
4: My już właściwie od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, żeby zaproponować naszym odbiorcom i nie tylko naszym odbiorcom koncert bardzo crossoverowy, łączący dwa światy. Po sukcesie, który mieliśmy okazję zrealizować kilkanaście lat temu z Kacprem Nowakiem, Steve Nash, Turntable Orchestra, szukaliśmy jakiejś koncepcji, która będzie łamała trochę stereotyp muzyki symfonicznej i tak właśnie się stanie przy okazji koncertu z udziałem Łukasza Małpy Małkiewicza. Dlaczego wybór padł na Łukasza? Bo chcieliśmy postawić trochę na lokalność, jeżeli chodzi o artystów. Znakomity raper, ikona muzyki hip-hopowej.
1: Mówił Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
5: Do projektu zaprosiliśmy Dispensa Studio. Jest to grupa świetnych muzyków, którzy przełożą utwory Łukasza, stworzą aranżacje do nich orkiestrowe. Jest to też Dispensa realizuje mnóstwo projektów, specjalizuje się w muzyce do seriali, muzyce orkiestrowej. Też to jest ważna część tego projektu. No, jestem bardzo szczęśliwy, że po wielu latach udało się zrealizować ten projekt i czuję, że będzie to bardzo ważny projekt dla wielu osób i myślę, że mam nadzieję, że jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku.
1: Dodawał Krzysztof Wachowiak, koordynator współpracy między Małpą a Toruńską Orkiestrą Symfoniczną.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Ruszają konsultacje społeczne dotyczące budowy mostu zachodniego. Taka przeprawa przez Wisłę ma połączyć w przyszłości Małą Nieszawkę z Toruniem na wysokości Placu Skalskiego. Magistrat przedstawił dwie koncepcje mostu i całej trasy. Teraz propozycje mają ocenić mieszkańcy. Spotkania odbędą się 22 września w CKU w Toruniu, dzień później w podstawówce w Małej Nieszawce oraz 29 września w Centrum Targowym Park w naszym mieście.
6: Ja mam nadzieję, że te wrześniowe konsultacje będą początkiem rozmowy z mieszkańcami, początkiem rozmowy z firmami w taki sposób, że ten dialog przy stole pewnie będzie zmuszał projektanta do pewnych korekt i zmian, ale mam nadzieję, że to będzie dialog konstruktywny, pewnie pod wpływem także emocji, bo trudno tych emocji gdzieś tam nie uwzględniać, niemniej jednak będziemy pewnie w tym procesie uczestniczyli pan prezydent i ja i moje służby i pana prezydenta po to, żeby jak najlepiej ten proces obsłużyć i wsłuchać się w głos mieszkańców. Także aktywność pani wójt gminy Wielka Nieszawka to jest rzecz niezbędna, mimo że wykracza poza jedną kadencję, to są to odważne, ale niestety potrzebne decyzje, które trzeba w samorządzie uwzględniać.
1: Mówił Mirosław Graczyk, starosta toruński. Raport podsumowujący konsultacje dotyczące mostu zachodniego ma pojawić się w ostatnim kwartale tego roku.
7: Przedstawiamy planowaną trasę, pokażemy możliwe warianty przebiegu mieszkańcom, wyjaśnimy wpływ na mieszkańców i środowisko i poznamy opinię i uwagi mieszkańców, z którymi się bardzo zawsze liczymy i też w miarę możliwości wprowadzamy korekty. Spotkania konsultacyjne, 3 spotkania planujemy 22 września w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego, 23 w Małej Nieszawce w Szkole Podstawowej imieniem Jana Pawła II oraz 29 września w Centrum Targowe Park. Wszystkie rozpoczną się o godzinie 17.30.
1: Mówił Ireneusz Makowski, dyrektor MZD w Toruniu.
8: Po konsultacjach społecznych zostanie przygotowany raport, na podstawie którego zostaną wprowadzone drobne korekty, mam nadzieję, że drobne, do samej trasy. Ta trasa już, tak jak wcześniej było tutaj mówione, została przedstawiona przez nas w kilku wariantach. Tych wariantów było 9, natomiast one dotyczyły zarówno lokalizacji, była wariantowana lokalizacja, jak i wariantowane były klasy drogi. Te 2, które pozostały, mam nadzieję, że zostaną skorygowane w niewielkiej części.
1: Dodawał Rafał Jagielczuk, projektant z firmy Sweco.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Trwa inwestycja przy Pera Jonsona w Toruniu. Powstaje tam system odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Ulica była notorycznie zalewana po intensywniejszych opadach deszczu. Teraz to ma się zmienić. Toruńskie wodociągi budują pierwszy z 2 zbiorników. Roboty w pełnym zakresie ruszą jednak dopiero po żużlowym Grand Prix na Motoarenie, czyli w październiku. Potrwają do czerwca przyszłego roku.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Od magii do medycyny. To tegoroczne hasło festynu archeologicznego w Biskupinie. W tym roku atrakcje skupią się wokół historii leczenia. W trakcie festynu będzie można zobaczyć także budzącą grozę wystawę narzędzi, którymi dawniej próbowano leczyć chorych.
9: Zgadza się. No, chociażby fascynujący jest zestaw chirurga pochodzący z czasów Imperium Rzymskiego, który będzie pokazywał. On przypomina to instrumentarium nasze, ale jednak trochę budzi większą grozę niż te, które kojarzymy ze współczesnej medycyny.
1: Mówił nam Albin Sokół. W programie też rekonstrukcje walk wojów czy warsztaty rękodzieła. Festyn archeologiczny w Biskupinie startuje 12 września, potrwa do 16 września.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Trwa kolejna edycja festiwalu Art Moves. Do tegorocznej odsłony konkursu zgłoszono 800 prac z ponad 60 krajów. Jury wyróżniło kilkadziesiąt projektów, które można już od kilku dni oglądać w różnych lokalizacjach Torunia.
10: Zaskoczyło nas to, że było dosyć dużo pozytywnych prac, pozytywnych interpretacji i artyści starali się jednak wyciągnąć coś optymistycznego z tego hasła, bo można by się skupiać głównie na lęku, na właśnie na tym, że strach nas paraliżuje w tych czasach, a jednak dużo było odniesień do odwagi, do tego, co możemy zrobić, jakie, nie wiem, rozwiązania wymyśleć. Także myślę, że ta pozytywna strona nas zaskoczyła tego, bo w mediach, w internecie, w mediach społecznościowych dominuje raczej ta strefa taka bardziej ciemna, lękowa i takie rzeczy związane właśnie z tym, co się dzieje niebezpiecznego na świecie, a tutaj artyści się skupili w dużej części na tych pozytywach.
1: Mówiła Joanna Górska z Toruńskiej Galerii Róż. Jedna z prac, które znajdziemy na płocie Kolegium Maksimum UMK, szczególnie zwraca uwagę przechodniów.
11: Tutaj akurat stoimy przed pracą Konstancji Szukalskiej, naszej studentki Katedry Projektowania Graficznego. Ona tutaj jak gdyby nie użyła tego hasła strach czy odwaga, które było hasłem festiwalowym, ale odnosząc się do niego, wymyśliła to własne, no tak parafrazę znanego powiedzenia, mały krok dla ludzkości, wielki skok dla mnie i tym niewielkim skokiem jest to wyjście z domu, nie? Czyli z jednej strony wielki skok, a z drugiej być może to jest po prostu odwaga wyjścia, przełamania jakichś lęków i to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa praca. Jednocześnie właśnie zdobyła jedną z nagród studenckich tutaj.
1: Mówił doktor habilitowany Krzysztof Skrzypczyk, profesor UMK. Nasz reporter rozmawiał także z niektórymi laureatami Art Moves.
12: Na wystawie zaprezentowałam plakat pionowy, bo było to specjalne zaproszenie w ramach tego eventu. Poniekąd chciałam przedstawić nie tylko sam strach, a odwagę, a to, co daje tak naprawdę nam siłę w trudnych czasach, czyli nadzieję. Więc mój plakat jest pod synonimem nadziei.
1: Mówiła jedna z laureatek festiwalu Art Moves, Patrycja Longawa.
0: Sprawdzamy dla Was prognozy pogody dla Torunia i całego regionu. Jak ma wyglądać ten piątek w Toruniu? Na pewno nie będzie bardzo ciepło, bo dziś synoptycy zapowiadają maksymalnie do 17, może 18 stopni, a do tego sporo ilości chmur, zwłaszcza w drugiej części dnia, to nie będzie sprzyjało. W weekend podobnie, chociaż uwaga, w niedzielę może być nieco cieplej, wtedy nawet do 23 w Toruniu. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witamy o poranku, kłaniamy się bardzo nisko, zwarci i gotowi przystępujemy do uruchomienia projektu pod kryptonimem Piątek.
13: Weekend. Zaczynamy, moi drodzy, z kabusią w ręku, no i oczywiście dobrym nastawieniem na cały dzień i cały weekend. Oliwia Ciszewska.
0: Ja już obiecuję dziś nie kąpać się w kubeczku Oliwii. Piotr Kluszowski, startujemy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka na tej fali, jak zwykle. Macie to jak w banku na 88,8 FM. O banku akurat dziś nie będziemy mówić. Wczoraj mieliśmy 10 dzień miesiąca. Dziś być może już niektórzy nie pamiętają o tym, jaki
1: już hula wiatr po kącie.
0: Aż tak, mam nadzieję, że nie, ale jednak nie wygląda to już to tak ładnie. Chociaż trzymam kciuki, że tak jest u jak największej ilości z was.
1: No to może komuś osłodzimy życie, albo ktoś nam osłodzi, bo będzie dzisiaj obchodził swoje imieniny. Jacek, Dagna, Prot, Jan, Felix, Wincenty. Mam nadzieję, że pamiętacie o swoich imieninach. My pamiętamy, także wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo serdecznie. Jeśli macie dziś wybrać zamiar, wybrać się do pracy z ciastem, kawusią, to zapraszamy tutaj też do nas. No, życzenia były, tak? Hello!
1: Hello!
0: Do tego jeszcze taka statystyczna ciekawostka. Do końca roku 2026 zostało dokładnie 111 dni. 3 jedynki. To prawie to samo, co Sylwester z jedynką. Tylko tu jest z 3 jedynkami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
8: Ach, herbatko Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
7: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
8: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
6: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
12: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
13: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
14: A co ten projekt oferuje?
13: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
14: Gdzie dowiem się więcej?
13: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
14: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
15: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
16: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
18: To Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
19: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra. Ja się

0: is the answer.
1: Hity pełne energii od samego rana. A skoro jesteśmy pełni energii, to będziemy sobie chodzić, biegać i można już oficjalnie także przejść przez te pasy, które to były zamknięte między osiedlem Jar a stacją kolejową Katarzynka.
2: Brawo!
1: Tylko tak się zastanawiam, czy jest po co przechodzić na tą stację kolejową, czy tam coś jeździ,
2: ale kogo stacja kolejowa obchodzi? Tu chodzi o przejście. Ważne, że przejście działa. Zresztą, jak dodają urzędnicy, to jest takie tymczasowe przejście, poprawienie niebezpieczeństwa. Docelowo w tym miejscu planowane jest jednak bardziej kompleksowe rozwiązanie. Uwaga, będzie tu budowa tunelu oraz poszerzenie Grudziąckiej do układu dwujezdniowego.
1: To my od razu proponujemy kilkupoziomowe skrzyżowanie podziemne, łączące kolej śródmiejską metropolii toruńskiej z toruńskim tramwajem i trolejbusami.
2: Pewnie, że tak. Jak się bawić, to się bawić. Dół wykopać, metro wstawić. Radio

0: Dawid Podsiadło na błysk pięknie wybrzmiał na antenie Radia Gra.
1: Ale przed nami jeszcze sporo dobrego grania. Będzie między innymi Elton John, ale nie tylko, bo pojawi się także trochę Lata na antenie. Sand and Grace i Filip Lato. To jeszcze przed godziną siódmą.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów, tylko 2,99 przy zakupie trzech.
22: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
0: Sprawdzamy dla Was prognozy pogody dla Torunia i całego regionu. Jak ma wyglądać ten piątek w Toruniu? Na pewno nie będzie bardzo ciepło, bo dziś synoptycy zapowiadają maksymalnie do 17, może 18 stopni, a do tego sporo ilości chmur, zwłaszcza w drugiej części dnia, to nie będzie sprzyjało. W weekend podobnie, chociaż uwaga, w niedzielę może być nieco cieplej, wtedy nawet do 23 w Toruniu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. O 7 zapraszamy na kolejne wiadomości w raporcie. Tak jeszcze zapytam, jak wam się jeździ o poranku, dajcie znać.
1: Na pewno
0: napiszcie,
1: dobrze.
0: Zadzwońcie albo i nie, tak też może być. 56 654 3210. Tak tylko przypominamy ten numer do waszej dyspozycji. Ale teraz o czym innym będzie mowa. O wydarzeniu, które już w najbliższą niedzielę w Arenie Toruń, bo tutaj sportu będzie bez liku, że tak powiem.
1: Może chcecie, żeby wasze dzieciątko zajawiło się nowym sportem? Proszę bardzo, warto odwiedzić Arenę Toruń już w najbliższą niedzielę, bo tam wielkie sportowe wydarzenie. Stawiam na sport. Ty też? Mhm. Będzie można spotkać gwiazdy toruńskiego sportu, trenerów, ale także tych, którzy tym sportem po prostu żyją na co dzień.
0: Słuchajcie, będzie ponad 30 klubów sportowych z ponad 20 dyscyplin. Ja po pierwsze nie wiedziałem, że jest tyle dyscyplin sportowych.
1: No właśnie.
0: Wiem, że można pobiegać, pojeździć na rowerze, ale że aż tyle?
1: Ja mam tylko nadzieję, że im się piłki tam nie pogubią, nie pomylą.
0: No i że to nie tylko piłki, bo przecież 30 klubów sportowych z Torunia i najbliższej okolicy, to naprawdę robi wrażenie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Siema! Nosa!

0: Już za chwilę godzina siódma. Mam nadzieję, że wszyscy wstali. Jeżeli ustawiliście sobie drzemkę...
1: No ja wstanę chociaż jeszcze. Dobrze,
0: no to w takim razie ja życzę wam miłego poranka dalej i tak? Zapraszam na kolejny raport.
1: A po raporcie będzie pogoda. Mogę już usiąść?
0: Prosto z gór, od Ola.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
14: Po reklamie.
15: Mamy piątek, 11 dzień września w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
16: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Na początek dobre informacje dla pasażerów kolei. Można już bezpiecznie dotrzeć z osiedla Jar na stację Toruń-Katarzynka. O szczegółach powie nasz reporter Artur Stochla.
17: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu uzyskał pozwolenie od wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i możemy już korzystać z nowego przejścia. Inwestycja obejmuje azyl dla pieszych, sygnalizację świetlną uruchamianą przyciskiem, nowe chodniki i oświetlenie. Docelowo planowana jest jednak budowa tunelu i poszerzenie ulicy Grudziąckiej do układu dwujezdniowego. Wspomnę, że ze stacji Toruń-Katarzynka dojedziemy m.in. do Chełmży i Grudziądza.
16: a do informacji kolejowych, ale w kontekście protestu maszynistów wrócimy w ogólnopolskiej części raportu. Zmieniamy temat. Toruń wprowadza duże zmiany w komunikacji miejskiej. To od 1 marca przyszłego roku. Autobusy i tramwaje mają kursować częściej i jeździć szybciej. W nowej sieci będzie 49 linii, a nie 60 jak dzisiaj.
14: Zmniejszamy liczbę linii z 60 do 49, ale to wcale nie oznacza, że tych autobusów i tramwajów będzie mniej, będzie ich więcej. Wzrasta, i to bardzo ważny faktor, z 68 do 78% liczba linii bezpośrednich, więc to jest również taki faktor, który buduje ten model, więc mieszkańcy dostaną do swojej dyspozycji jeszcze większą siatkę połączeń bezpośrednich, czyli bez przesiadek będzie można dojechać w wiele miejsc.
16: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Teraz ważne informacje dla pacjentów, bo dziś od 9 do 13 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu odbędą się dni otwarte. To możliwość bezpłatnego wykonania szeregu badań czy skorzystania z porad lekarzy specjalistów i fizjoterapeutów. I tutaj ważny apel, nie przychodźcie na ostatnią chwilę.
18: Bardzo trudno nam jest ocenić, ile osób tak naprawdę zgłosi się. Wiemy, że zainteresowanie z roku na rok jest większe. Staramy się przygotować jak największą pulę badań, ale zachęcamy dla tych osób, które już planują jakieś konkretne badanie wykonać, żeby zgłosić się jednak we wcześniejszych godzinach, nie odkładać tego na ostatnią godzinę, no bo limit tych badań jest jednak ograniczony.
16: Mówił dr Janusz Bielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Intercity z Zakopanego do Świnoujścia 182 minuty spóźnienia, Baltic Express z Gdyni do Pragi notuje 145 minut poślizgu i zapewne na tym nie koniec. Podróżujący pociągami muszą sobie doliczyć dziś więcej czasu na dojazd do celu. Trwa protest maszynistów. Do południa składy mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
19: Związkowcy twierdzą, że chcą w ten sposób zwrócić uwagę wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, aby taka katastrofa jak w Sokolnikach Suchych już nigdy się nie wydarzyła. Związkowcy liczą na systemowe rozwiązania problemów, m.in. zdecydowanego zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
16: Mówił Jakub Rybski. Jeżeli chodzi o stację Toruń Główny, to na razie nie ma większych opóźnień niż te 10-minutowe.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: To jest raport sportowy, zapraszam. Nasi siatkarze zgodnie z planem rozpoczęli Mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu fazy grupowej wczoraj pokonali 3-0 reprezentację Portugalii. Nasza kadra miała pewne problemy jedynie na początku drugiego seta, ale szybko z nich wyszła.
21: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
16: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która dziś ma dzień przerwy od grania, a w sobotę, czyli jutro, mecz z Izraelem.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Dzisiaj pogodowo bardzo podobnie jak wczoraj, na termometrach maksymalnie do 19, może 20 kresek, na niebie sporo chmur i nie powinno padać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrastać.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
24: Wraz z pięknym słoneczkiem na niebie witamy kolejną godzinę programu Rano i Dobrze i kłaniamy się bardzo nisko. Wszystko się zgadza?
15: Oczywiście. Oglądamy te wschody słońca i już czekamy na pozostałą część tego pięknego piątku. No bo dzisiaj co? Tylko możemy się cieszyć. Zero pracy w głowach.
24: W głowach.
15: Oliwia Ciszewska.
24: Piotr Kulczowski.
15: Gramy.
25: Rano.

0: Rano i dobrze w piątkowy ranek w Radiu Gra na 88,8. Muzyka, owszem, zaraz będzie. Najpierw gwiazdy. Nie te śpiewające, grające, ale te prosto z góry, które przepowiadają nam przyszłość. Pani powróży nam tak trochę będzie, tutaj przy tak piąteczku. Będzie. Poprosimy panią.
1: Nie zaśpiewam, ale powiem, co się będzie działo, bo mamy dobry horoskop na piątek.
0: No i ja na to czekałem. No. Dziękuję. Gramy dalej.
1: Ale uwaga, otwieramy się na nowe i opłacalne zajęcia. Więc no nie wiem, jak to będzie dzisiaj z naszym dniem.
0: Do roboty, tak?
1: No
0: do roboty.
1: Tak. No ale to też sprawka Księżyca, który znajduje się dzisiaj w Nowiu, w znaku Panny. No i to właśnie on sprawi, że będziemy otwarci na różne niezwykłe pomysły. Także naszych współpracowników. Także szefowie, szykujcie się. Najbardziej skupiona na tym może być dzisiaj zodiakalna waga. Skorpion zaś ma zapisany w gwiazdach zysk. Choć jeszcze nie wiadomo, czy materialny, czy duchowy. Warto też być otwartym.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: rano i dobrze, tak na tej fali w Radiu Gra. Rozpoczynamy ten piątek, piąteczek i coraz bardziej zbliżamy się do weekendu, ale zanim weekend, to jeszcze kilka ważnych i trudnych też spraw, między innymi ten protest na kolei, z którym w zasadzie zgadzamy się i chyba każdy rozsądny również. Natomiast będzie on niósł i niesie spore utrudnienia.
1: Tak, do 12 maszyniści będą zwalniać do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych. Niektórzy z was mogli już mieć z tym styczność, ponieważ od rana jeżdżą koleją do pracy. No, protest trwa do 12, ale przez cały dzień warto pamiętać o tym, że konsekwencje będą pewnie zauważalne.
0: Tak, tak. Na przykład dla kierowców samochodów czekających na przejazdach przed drogatkami, ale też dla tych, którzy zwykle codziennie choćby 3-4 stacje pociągi muszą przejechać. Dziś, moi drodzy, zakładamy krótkie spodenki, jakąś koszulkę.
1: O, tak. No i wybieramy sport. Mhm. Może na rowerku dzisiaj.
0: Albo się przebiec. Wygodne Adidasy i w drogę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostyl.com.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: dobre polskie granie na antenie Radia Gra, dopóki się nie znudzisz. Tymczasem w temacie muzycznym pozostaniemy, ponieważ już wielkimi krokami zbliża się wielkie muzyczne także wydarzenie spółdzielcze popołudnie. Już w kolejną sobotę na arenie Toruń będzie się działo i mamy dla was bilety.
1: Dokładnie 19 września spotkanie z zespołem Joy, który być może niektórzy z was pamiętają doskonale i lubią ich numery. No to proszę bardzo, podwójne zaproszenie na spółdzielcze popołudnie jest do wzięcia, ale to już teraz. Bierzemy telefony w dłoń, hop, hop, 56 i 654 3210. No i co? Organizatorami tego wydarzenia są cztery toruńskie duże spółdzielnie: na Skarpie, Rubinkowo, Kopernik i Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dajcie znać, w której z tych spółdzielni jest najfajniej.
0: No właśnie, jakby ktoś chciał wybrać nowe mieszkanie, to gdzie najchętniej się wprowadzić?
1: Czekamy. 56 654 3210. Za najbardziej błyskotliwą odpowiedź, którą zostawicie pod tym numerem telefonu, dajemy podwójne zaproszenie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. Co prawda w ostatnich dniach w internetach Sylwia Grzeszczak zaistniała inną piosenką na dużym festiwalu techno, ale Mango też bardzo lubimy, to świeżynka w końcu na naszych playlistach.
1: Bardzo letni owoc, a sama Sylwia bardzo utalentowana kobieta, ona wszystko zaśpiewa.
0: Ja,
1: no, ciekawa jestem, czy Zokarię by zaśpiewała.
0: Jeszcze ja.
1: A już za chwilę na naszej antenie.
0: Może nawet lepiej niż sama Zokaria.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostyl.com.

0: prosto i ekologicznie.
1: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
2: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
3: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
4: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
12: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.
16: Dzisiaj pogodowo bardzo podobnie jak wczoraj, na termometrach maksymalnie do 19, może 20 kresek, na niebie sporo chmur i nie powinno padać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrastać.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: rano i dobrze. Zbliżamy się już powoli do godziny 8, a to oznacza nie tylko najświeższe informacje z Torunia, ale także informacje sportowe, na które już teraz zapraszamy. W nich oczywiście sporo o niedzielnym półfinale z Lublinem na MotoArenie.
1: Wszystko się zgadza, wszyscy na to czekamy, ale to nie koniec tematów żużlowych na dziś, bo moi drodzy, to dziś o godzinie 10 rusza internetowa sprzedaż biletów stojących na toruńskie Speedway Grand Prix. Przypominamy 26 września na naszej MotoArenie. Bilety stojące, przypominamy.
0: To dla wszystkich, których tak energia roznosi, że nie mogą siedzieć na miejscu.
1: Ja słyszałem, że zawodnicy czekają na start sprzedaży biletów jeżdżących, bo jak te nie ruszą, to nie będzie na kogo popatrzeć nawet.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobrego porannego grania Nigdy Dość. Do niego wracamy już za chwilę, ale musimy oczywiście zaprosić was już teraz na to, co najważniejsze o poranku, czyli dawkę najświeższych informacji.
1: Tak, tak. Ja wskakuję w kąpielówki, zakładam czepek i wskakuję do kolejnej filiżanki z kawą. Wy też zróbcie to samo. A u nas za chwilę wiadomości.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
14: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit. I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
18: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
19: Po reklamie.
1: Piątek w kalendarzu, 11 dzień września, jest 8 w Radiu Gra, pora na kolejny raport.
19: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Podróżujący pociągami muszą doliczyć sobie dziś więcej czasu na dojazd do celu. Jak was informowaliśmy, trwa protest maszynistów. Do południa składy mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Już teraz występują opóźnienia na stacji Toruń Główny, ponad półgodzinny poślizg ma pociąg przewozów regionalnych jadący do Bydgoszczy Głównej, a ponad 10 minut później mają odjechać składy jadące do Gdyni Głównej i kolejne do Olsztyna Głównego. To pociągi Intercity. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Remont mostu w Kaszczorku wchodzi w fazę realizacji. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przekazał wykonawcy plac budowy. Przypomnijmy, obecnie przeprawa jest wyłączona z użytku ze względu na jej zły stan techniczny. O szczegółach już teraz powie nasz reporter Artur Stochla.
20: Prace podzielono na etapy. Pierwszy zakłada przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji posadowienia dwóch podpór głównych. Jak tłumaczą toruńscy drogowcy, te prace są niezbędne dla poprawy stanu technicznego obiektu oraz przygotowania go do kolejnych etapów kompleksowej modernizacji. Później zaplanowano m.in. piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej oraz wymianę niezbędnych drewnianych elementów mostu.
19: Inwestycja kosztuje ponad 1 738 000 zł, a finansowanie jest podzielone między nasze miasto, gminę Lubicz i starostwo powiatowe. Teraz kultura, bo już dzisiaj rusza Festiwal Młodego Teatru. To wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności teatralne i wymieniać się doświadczeniami. Hasło tegorocznej edycji to wyczucie. Festiwal potrwa od dzisiaj do niedzieli i odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury.
21: My jesteśmy tylko takimi osobami, które spinają to wszystko pod względem organizacyjnym. Natomiast cały program, całe pomysły, to jest działo młodych koordynatorów, młodych ludzi, którzy również są absolwentami, tak by to można powiedzieć, Młodego Teatru, czyli zajęć, które odbywały się najpierw w Teatrze imienia Wilhelma Chorzyce, a następnie tutaj w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury. No i dzisiaj to oni koordynują ten duży, duży festiwal, pokazując to wszystko, czego się nauczyli.
19: Mówi Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Toruniu. Słuchacie raportu? Strażakom mają pomagać drony. Bezzałogowce będą wspierały ekipy w lokalizowaniu ognia i sprawnym wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych.
22: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek, ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść? To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
19: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 21 specjalistycznych grup dronowych w styczniu ma rozpocząć swoją działalność w każdym województwie i szkole pożarniczej.
23: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
19: To jest raport sportowy, zapraszam. Już w najbliższą niedzielę na toruńskiej motoarenie odbędzie się rewanżowy półfinał PGE Ekstraligi. Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Motor Lublin. Przypomnijmy, w pierwszym meczu rozegranym w Lublinie Torunianie sprawili sporą niespodziankę, pokonując Motor na niewygodnym dla siebie torze. Było 48-42 i to było pierwsze zwycięstwo Press Grupy Deweloperskiej Toruń na torze w Lublinie od czasu powrotu Motoru do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ten wynik stawia drużynę Piotra Barona w bardzo korzystnej sytuacji przed rewanżem i przybliżają do finału PGE Ekstraligi. A początek tego pojedynku zaplanowano na godzinę 19:30.
23: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
19: 19 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie sporo chmur, ale będzie szansa na przejaśnienia. Ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie ma padać.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
1: Dzień dobry, ptaszenki nasze kochane, witamy bardzo serdecznie po ósmej, kłaniamy się nisko.
0: Dzień dobry, szczególnie witamy naszych dzisiejszych solenizantów.
1: Jacek i Dagna, wszystkiego dobrego, ściskamy bardzo serdecznie. I co, zagramy coś dobrego, nie?
0: No, ze specjalną dedykacją, Urszula dla was.
1: Wiadomo.
0: Niebo dla ciebie, czyli dla was. Od Oliwii i Ola. Gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Michiko, zrobiło się gorąco, dlatego gorący temat kolejny w całym mieście. Zmienia nam się komunikacja miejska dopiero od marca, ale już powoli możemy uczyć się nowych linii.
1: Tak, tak. Jeśli ktoś przyzwyczaił się do tego, jak to wygląda od lat, to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Naszą uwagę przykuła super linia na przykład 26, bo tak ona według urzędników będzie się nazywała. Fajnie, nie wiem, skoro super linia, to może jakąś pelerynę będzie ciągnął autobus za sobą.
0: Może
1: nie?
0: Jakiś super bohater będzie ją prowadził.
1: Kapitan Ameryka na przykład.
0: Ja mogę z tego miejsca pozdrowić szczególnie mojego superbohatera, który mnie dzisiaj rano wiózł i nawet dostałam pochwałę
1: za
0: pana
1: co?
0: Kierowcy. Za to, że zapaliłam latareczkę w telefonie, bo było ciemno i by mnie nie zobaczył.
1: Widać, tak?
0: No tak.
1: I pochwalił cię?
0: Pochwalił mnie.
1: I to jest super kierowca, super linii. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A ty super pasażerka. Taka dziewczynka z zapałkami naszych czasów.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra właśnie na tej fali. A teraz uwaga, uwaga! Powszechne świadczenie w wysokości 2403 zł miesięcznie dla każdej osoby, dla każdej Polki i każdego Polaka, niezależnie od dochodów i sytuacji zawodowej. Taka jest propozycja, która trafiła właśnie do Sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Mało tego, moi drodzy, te 2400 na rączunie dostałby już nawet 3-letni bąbelek.
1: Ej, no dobre. A myślisz, że to przegłosują, że to przejdzie?
0: Nie wiem. Minister finansów podobno to prawie dostał zawału, a jego zastępcy już pakują się do sanatorium. Ale żeby sprawa była jasna, to nie tylko u nas takie nieco szalone pomysły. Tacy Szwajcarzy na przykład byli już o krok od podobnego rozwiązania. Politycy zaproponowali tam po przeliczeniu 10 tysięcy złotych dla każdego obywatela. Zrobili w tej sprawie referendum i naród powiedział: nie, dziękujemy.
1: No ale no 10 tysięcy złotych w Szwajcarii, no i co oni sobie mieli za to kupić? Waciki?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
7: Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Torimpex, tań weekend, od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Łopatka bez kości 11,99 kg. Ziemniaki luz 99 groszy kilogram. Kupuj także online na torimpex.pl.
17: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
18: Euro wjechało.
20: i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku na 88 i 8 FM. Jeżeli słuchacie nas w aucie, to kierujcie się już teraz najlepiej do szpitala na Bielanach, ponieważ tam już od 9 rusza dzień otwarty i będzie można za darmo zrobić sobie badania. Do 13 badania laboratoryjne, badania mikrobiologiczne. Będą też różne porady specjalistów, a także po prostu spotkania z lekarzami. Także jeżeli macie jakieś pytania, to proszę bardzo, można za darmo.
1: Polecamy bardzo serdecznie. Do 13 ta lista specjalistów jest naprawdę bardzo długa. Ja wiem, co sobie niektórzy teraz pomyślą, czytając tę listę. Glukoza, morfologia, kwas moczowy, PSA, borelioza, mammografia, fizjoterapia. Jak ja się z nimi wszystkimi spotkam, to na pewno mi coś znajdą. Ale to właśnie o to, moi drodzy, chodzi, żeby znaleźli wcześniej niż później. Polecamy, korzystajcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Happiness is so sad na antenie Radia Gra, ale my wesoło przechodzimy już do kolejnych hitów, bo będzie trochę słońca także w naszej muzyce.
1: Wszystko prawda, a to ze sprawą numeru Libre, czyli Alvaro Soler i Monia Lewczuk się tutaj pojawią.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
15: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
16: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
17: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
18: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
19: i Klemens prawy.
18: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
20: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
19: Codziennie.
20: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
17: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
21: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
26: 19 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie sporo chmur, ale będzie szansa na przejaśnienia. Ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie ma padać.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
27: To jest Radio Gra.

0: zaraz bliżej 9 na zegarze, ale my teraz przychodzimy do was z ważną informacją i ważnym rozstrzygnięciem zabawy, do której zaprosiliśmy was. Czekaliśmy na zgłoszenia tych, którzy chcieli powalczyć. O co?
1: O te dwa bileciki, które tutaj mam.
2: Piękne, kolekcjonerskie. Wręcz ze zdjęciem nawet specjalnych gwiazd z zespołu Joy. Także na pamiątkę już trafiają do naszego słuchacza, który tak oto pięknie zaprezentował swoje osiedle.
3: Według mnie najlepiej mieszka się na trzecim Rubnikowie, a to dlatego, że chyba tam jest najwięcej zieleni. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No i pięknie pozdrawiamy całe Rubinkowo trzecie, zwane osiedlem na Skarpie. Bardzo serdecznie ściskamy również pozostałe osiedla, czyli Rubinkowo, Koperniki, Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową, organizatorów Spółdzielczego Popołudnia.
2: A wy bądźcie czujni, bo będą jeszcze bilety do wygrania.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to już bardzo blisko 9 na zegarze, zamyślona taka, lekko jakaś taka nostalgiczna, melancholijna Oliwia. O co
1: ja
0: chodzi?
1: Już myślę po prostu o tym weekendzie, który zbliża się wielkimi krokami.
0: A, tak, tak.
1: Ale jeszcze chwilę popracuję, obiecuję.
0: Myślała Oliwia o niedzieli, a tu jeszcze coś fajnego w piątek. Mm-hmm, ludzie chcieli. Mm-hmm.
1: Coś się
0: ludzie
1: będzie
0: chcą
1: tak
0: wiadomości.
1: Oczywiście. I prognozy pogody, to już za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9 edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
14: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
15: Po reklamie.
1: 9 na zegarach, czas po raz kolejny sprawdzić, co się dzieje wokół nas. Raport Radia Gra. Zapraszamy.
15: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Dziś na budynku dawnego szpitala na Starówce, a później na placu przy lecznicy na Bielanach odsłonięte zostaną dwa aniołki w ramach projektu Śladem Toruńskich Aniołów. Warto wspomnieć, że wiele lat temu przy ulicy Przedzamcze mieścił się właśnie szpital.
16: Chcemy przypomnieć, że jeszcze całkiem niedawno funkcjonował tam szpital, w którym wielu naszych mieszkańców się urodziło. Do lat 70., do początku lat 70. tam jeszcze funkcjonowała porodówka, a wcześniej normalny, czasami tylko jedyny szpital, tak było zaraz po wojnie. Natomiast też bardzo nam zależało, żeby taki aniołek również się znalazł u nas, stąd pomysł, aby stworzyć bliźniaki. Jeden z nich będzie nosił imię Wandy, ku czci pani dr Wandy Błońskiej, natomiast nasz szpital, który nosi imię Ludwika Rydykiera, no będzie miał tutaj aniołka o imieniu Ludwik.
15: Mówił dr Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, w którym właśnie teraz rozpoczyna się dzień otwarty i potrwa do godziny 13, zarówno na Bielanach, jak i przed szpitalem dziecięcym na Skarpie. Zmieniamy temat i teraz mamy przypomnienie dla mieszkańców, że jeszcze przez nieco ponad tydzień do 20 września możecie głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Na liście znajdziecie 130 pomysłów, one są podzielone na pulę ogólnomiejską i lokalną. Do rozdysponowania jest ponad 10 800 000 zł. Więcej szczegółów szukajcie na Gra.fm. A teraz czas na zapowiedź, bo już pojutrze zaplanowano 9. Święto Chełmińskiego Przedmieścia. To w parku przy Toruńskich Wodociągach. Start od 12.
17: Przede wszystkim nie zabraknie elementów związanych z historią i tożsamością Chełmionki. Czyli mówimy tutaj o wystawie historii Chełmionki. Mówimy tutaj o zwiedzaniu wieży ciśnień. Muzeum Wodociągów. Mówimy tutaj o namiotach, w którym opowiadamy i można zeskanować swoje zdjęcia w archiwum społecznym Chełmionki.
15: Mówiła Justyna Kardasz, prezes Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Kara bezwzględnego więzienia czeka kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek kolejowy. To jedna ze zmian w kodeksie karnym, nad którą pracuje teraz rząd. To efekt środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zmian można się spodziewać w najbliższych tygodniach.
19: Ja zrobię wszystko, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach, polskich torach, a szczególnie na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych było jak najwyższe.
15: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nad tym rozwiązaniem pracują w tej chwili dwa ministerstwa, infrastruktury i sprawiedliwości. Przy okazji przypominamy, że do 12 trwa protest maszynistów, pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. To powoduje opóźnienia i tak na przykład na stacji Toruń Główny opóźnione są pociągi do Bydgoszczy i do Wrocławia Głównego.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: Dziś na toruńskich termometrach ma być maksymalnie do 19 albo 20 stopni, na niebie sporo chmur, ale jest szansa na przejaśnienia. Parasole ani dziś, ani jutro nam się raczej nie przydadzą. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie, warunki biometeo są obojętne.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: I to tyle, i to już pięknie dziękujemy za ten poranek piąteczkowy, nie zapomnimy go nigdy, a przynajmniej do późnych godzin wieczornych.
1: Było wyjątkowo, było dzisiaj dużo uśmiechu, nie wiem czy to przez piątek, czy po prostu dlatego, że takie ładne słońce za oknami.
0: Nie ma związku, podejrzewam, że w poniedziałek tak samo będziemy się uśmiechać.
1: Oczywiście, tak będzie. Oliwia Ciszewska.
0: Kolszowski.
1: I do usłyszenia, miłego weekendu, a szczególnie tego miłego piątku.

0: to chyba jednak efekt piątku. A może piątku skrzyżowanego z dobrą pogodą, wszyscy w dobrych nastrojach, mimo że to ciągle czas w pracy. A ja mam 3 porady, jak ten piątek w pracy przetrwać. Zasada numer 1. Udajemy, że jesteśmy bardzo zajęci. Jak ktoś się zbliża do naszego biurka czy do naszego warsztatu, bardzo marszczymy brwi, udajemy bardzo zamyślonych, nikt nie odważy się podejść. Zasada numer 2. Robimy porządki. Też będziecie wyglądać na bardzo zajętych. No i zasada najważniejsza, numer 3. Nigdy, ale to nigdy, nie otwierajcie maili oznaczonych jako pilne po godzinie 14. To jest pułapka, nie dajcie się złapać. Razem damy radę. Mariusz Pucyło, dzień dobry, zapraszam do 13.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
8: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
7: Niemożliwe.
8: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
7: Pierwsza klasa.
8: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
16: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio

0: potrzebuj, aby w wersji Silver. Muzyka łagodzi obyczaje, muzyka ulepsza dzień. Dzisiaj kierowcy potrzebują tego chyba najbardziej. Przypomnę, że do 12 trwa protest maszynistów. Pociągi przed przejazdami jadą z prędkością około 20 km na godzinę. To znaczy oczywiście dłuższe czekanie samochodów przed szlabanem, także cierpliwości życzymy. I jeszcze przypomnę o zmianie organizacji ruchu. Dzisiaj i w poniedziałek na Okulnej wykonują nowe warstwy ścieralne na odcinku od ronda Strzałowa Okulna do ulicy Łódzkiej. Tam przede wszystkim w trakcie tych prac wyjazdy z posesji mogą być okresowo, czasowo utrudnione. To jeszcze raz cierpliwości, za chwilę sprawdzimy pogodę, potem Survivor i Eye of the Tiger.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
8: I pomysłów?
7: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
8: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
7: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
8: Pelet oraz węgiel.
7: I wiele innych produktów.
8: Młyniec Skład Budowlany.
7: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
14: A co ten projekt oferuje?
13: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
14: Gdzie dowiem się więcej?
13: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
14: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Acer. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Dziś na toruńskich termometrach ma być maksymalnie do 19 albo 20 stopni, na niebie sporo chmur, ale jest szansa na przejaśnienia. Parasole ani dziś, ani jutro nam się raczej nie przydadzą. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie, warunki biometeo są obojętne.
2: To jest Radio Gra.

wakacje życia już się nigdy nie powtórzą. Tak śpiewał między innymi Wiktor Waligura. Nie do końca podoba mi się to podejście, bo trzeba patrzeć w przód, a nie oglądać się do tyłu. Co przed nami? Może właśnie coś najważniejszego. Przed nami weekend oczywiście. Jaka pogoda czeka nas w Toruniu? Jutro temperatura maksymalna to około 20 stopni, czyli nie jest tak źle, nie będzie padać. W niedzielę troszkę chłodniej, 18-19 też, raczej bez opadów, ale chmur nie zabraknie. Będzie cieplej? No, na razie nic na to nie wskazuje. Bee Gees, Alone, już teraz, a o 10 najnowszy raport.

0: Whistle i Jack Jones w Radiu Gra. Dzisiaj 11 września imieniny Jacka, między innymi. Rozejrzyjcie się tam u siebie po okolicy, w pracy, czy gdzie jesteście, czy nie ma jakiegoś Jacka. Byłoby do kogo wprosić się na kawkę i ciastko. A propos Jacka, mamy też przysłowie na dzisiaj. Gdy na Jacka pogodnie, suche są w jesieni dnie. Pożyjemy, zobaczymy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: Kaposzka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Dzięki, że jesteście z nami. Mamy 10. Zapraszam na raport i prognozę pogody.
3: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. 1/3 pociągów w całej Polsce ma spore opóźnienia. Składy w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To efekt rozpoczętego o północy protestu maszynistów, który potrwa do południa. Ile średnio pasażerowie muszą doliczyć do swoich dzisiejszych podróży?
4: A według danych PKP niemal pół godziny opóźnienia notują średnio pociągi Intercity. Łączny czas opóźnień wszystkich pociągów to ponad 1200 minut. A w tej chwili opóźnionych jest niemal 250 pociągów. Najdłużej na trasie znajduje się Podhalanin jadący z Zakopanego do Świnoujścia. Ten pociąg ma już ponad 3 godziny opóźnienia.
3: To był Kacper Wróblewski. Jeżeli chodzi o stację Toruń Główny, to na pewno 45-minutowe opóźnienie ma teraz pociąg do Bydgoszczy, 50-minutowe do Wrocławia Głównego. 10 minut później ma odjechać skład do Gdyni. Zmieniamy temat. Toruń wprowadza duże zmiany w komunikacji miejskiej. To wszystko wejdzie w życie od 1 marca przyszłego roku. Autobusy i tramwaje mają kursować częściej i jeździć szybciej. W nowej sieci będzie 49 linii, a nie 60 jak dzisiaj. Oczywiście zmian ma być znacznie więcej.
5: Doposażamy większą ilość przyjazdów i dojazdów do Dworca Głównego, które ewidentnie wymaga doposażenia, jeśli chodzi o komunikację autobusową. Powstają linie ekspresowe, które będą szkieletowo obsługiwać na przykład X44, Lewobrzeże i dalej będzie kończyło swój kurs, dojeżdżając na Rubinkowo, przez Skarpę na Rubinkowo do ulicy Kolankowskiego, przez chociażby most Generał Zawadzkiej. I powstaje superlinia numer 26, która będzie w interwałach i powiedzmy w szczytach jeździła bardzo często. Chodzi nam o to, żeby wyjść naprzeciwko tym narzekaniom, żeby wyjść naprzeciwko opinii, jeśli chodzi o obecny, funkcjonujący model transportu.
3: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz zmieniamy temat. Już pojutrze odbędzie się trzecia edycja imprezy Stawiam na Sport. Ty też? Warto pojawić się w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń przy Bema. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Podczas imprezy swoją ofertę dla dzieci i młodzieży zaprezentuje 30 klubów z całego miasta.
6: Przede wszystkim promujemy ofertę szkoleniową klubów sportowych. Rodzice nie wiedzą, gdzie ich dzieci mogłyby rozpocząć swoją przygodę. Tak naprawdę rozpoczynamy rok szkolny. Dzieci mają dużo energii. W szkole nie zawsze mają tą przestrzeń, gdzie mogą tę energię swoją rozładować. I takie zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach, gier zespołowych, sportów indywidualnych, są naprawdę takim zbawieniem nawet dla rodziców, tak żeby ten wieczór później był spokojniejszy dla wszystkich.
3: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Toruńskiego Magistratu. Impreza w arenie wystartuje o 10:00, potrwa do 14:00. To wydarzenie będziemy jeszcze dzisiaj zapowiadać w naszych raportach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
3: Dziś na termometrach spodziewajcie się maksymalnie do 19, może 20 stopni. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Nie powinno padać. Właściwie taka pogoda ma utrzymać się przez cały weekend.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
2: Sorry Papi, jeden z najbardziej lubianych ostatnio kawałków, już za chwilę w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 10:00 u nas. Hity pełne energii.
8: Radio Gra, hity pełne energii.
2: No przecież mówiłem.

0: hity pełne energii z pozdrowieniami dla naszych stałych słuchaczy, a także dla gości, którzy przyjechali do nas na ten weekend. Witamy, pozdrawiamy, dobrej pogody i dobrej zabawy życzymy, a imprez, a atrakcji w ten weekend w Toruniu mamy co niemiara. Nasze weekendowe polecajki oczywiście przez cały dzień. Za moment szczegóły pożegnania lata na Barbarce, które czeka nas w najbliższą niedzielę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Wy plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy,
9: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Gra.

0: Dua Lipa w Radiu Gra. Pożegnanie lata pojutrze, w niedzielę na Barbarce. Co prawda lata zostało nam jeszcze 10 dni, ale kto nam zabroni żegnać lato przez całe 10 dni, a zaczynamy w niedzielę 13 września. Polana Barbarka wtedy zamieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy. Będzie pokaz stresury psów, laserowa strzelnica, spotkania z toruńskimi sportowcami, cyrkowe pokazy, gigantyczne bańki, muzyka na żywo, będzie ognisko i my też tam będziemy. Zapraszamy do naszego stoiska. Niepotrzebne są żadne zapisy, żadne bilety. Wstęp jest wolny dla wszystkich. Kto przyjdzie, jest miło widziany. W najbliższą niedzielę na Barbarce żegnamy lato. Piknik potrwa od 14 do 17.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A kalendarzowa i astronomiczna jesień rozpoczną się 23 września. Teraz Zalia, Tylko kochaj mnie.
2: Gdy o

0: Andres Ramazzotti w Radiu Gra. Czekamy na weekend, cieszymy się na lawę, a ja tutaj czytam, że nadmiar czasu wolnego szkodzi tak samo jak jego brak. No tylko nie mówcie tego szefom, szczególnie teraz, przed weekendem. Pogoda dla Torunia na resztę dnia, już za chwilę, potem zaśpiewa Ed Sheeran.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
15: Po reklamie.
16: Dziś na termometrach spodziewajcie się maksymalnie do 19, może 20 stopni. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Nie powinno padać. Właściwie taka pogoda ma utrzymać się przez cały weekend.

Dziewczyny lubią śpiewać o miłości. Marisa i Odkochaj w Radiu Gra. A historyczny kalendarz przypomina taką datę. Rok 1927, czyli 99 lat temu, Wisła Kraków pokonała klub TKS Toruń wynikiem 15-0. I to jest najwyższy w historii, najwyższy dotychczas wynik polskiej ekstraklasy piłkarskiej. 15-0 Wisła wklepała drużynie TKS Toruń. No, nie jest to powód do dumy, ale jest to jakieś naj. Well.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
4: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Dorimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Łopatka bez kości 11,99 kg. Ziemniaki luz 99 groszy kilogram. Kupuj także online na dorimpex.pl.
13: Po reklamie.
14: Dzisiaj piątek, 11 dzień września. Mamy 11. Przed nami raport i prognoza pogody. Słuchamy.
15: Dzień dobry ponownie. Marta Manerowska, zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. W Toruniu trwają badania miejskich parkingów. Prowadzone są szczegółowe pomiary i analizy funkcjonowania. Specjaliści sprawdzają sposób wykorzystania miejsc postojowych po obu stronach Wisły. To ma potrwać do końca listopada, a te dane posłużą do opracowania nowej polityki parkingowej miasta i pozwolą precyzyjnie wskazać optymalną lokalizację pod budowę nowego parkingu śródmiejskiego. Zmieniamy temat. Dzisiaj w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury w Toruniu rozpoczął się Festiwal Młodego Teatru, który potrwa do najbliższej niedzieli pod hasłem Wyczucie.
16: Festiwal w dużej części odbywa się na zasadzie warsztatów. Uczestnicy w formularzu mogli wybrać warsztaty, w których chcą wziąć udział. Są warsztaty m.in. ruchowe, które polegają na tym, jak interpretować postać w oparciu o ruch do muzyki. Są warsztaty ruchowe, które zajmują się kontakt, improwizacją, czyli taką inną formą tańca, dosyć nowoczesną. Są warsztaty wokalne, czyli jak łączyć głos z rytmem. Mamy warsztaty związane z teatrem formy, czyli warsztaty polegające na nauce, jak radzić sobie z formą typu Muppet. Mamy warsztaty stricte aktorskie, które polegają na wgłębieniu się w jedną z technik aktorskich, czyli technikę Meissnera.
15: Mówił Jakub Jagielski, koordynator Festiwalu Młodego Teatru. A teraz mamy dla Was zaproszenie, zapowiedź jutrzejszego ekopikniku organizowanego przez Miejskie Europejski Zakład Komunikacji pod hasłem Zaadaptuj się do zmian klimatu. Festyn rozpoczyna obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Wydarzenie dla całych rodzin odbędzie się od 11 do 15.
13: W programie jako pikniku jest m.in. zwiedzanie zajezdni i naszego zaplecza technicznego. Będzie można spojrzeć od środka na nasze zaplecze, zajrzeć w miejsca, w które zwykle pasażerowie zaglądać nie mogą, a są naprawdę ciekawe. Będzie można zapoznać się z historią toruńskiej komunikacji w naszej Izbie Pamięci. Będą, co jest zwykle bardzo dużą atrakcją, będą darmowe przejażdżki tramwajem turystycznym. One zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.
15: Mówił Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK w Toruniu. Słuchacie raportu? Teraz kiepska wiadomość dla kredytobiorców. O obniżkach stóp procentowych możemy na razie zapomnieć. Według ekonomistów to efekt wyższego od oczekiwań odczytu inflacji. Niektórzy eksperci prognozują nawet, że stopy pójdą w górę.
17: To będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce.
15: To był Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Przed nami weekend w Toruniu, kiedy temperatura będzie oscylowała w granicach od 19 do 20 stopni Celsjusza. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Dziś i jutro bez opadów, natomiast w niedzielę w ciągu dnia możliwy jest deszcz.
14: Już po 11, niecała godzina została nam do południa, a potem do weekendu będzie już z górki. Mariusz Pucyło, Radio Gra, dzień dobry, witamy ponownie.
4: Radio Gra, hity pełne energii.
14: Dzisiaj piątek, możemy tak wybrać się do kina. W skrócie, o kinowych premierach już za chwilę, a to mruczy nam Celine Dion, I'm Alive, a za chwilę Aichi, Ring My Bell. I can't...

Nieodżałowany George Michael z duetem UM, I'm Your Man w Radiu Gra. Piątkowe premiery kinowe, są dwa naprawdę dobre filmy. Jeden to wojenny Niebo nad Normandią. Jesteśmy 72 godziny przed lądowaniem w Normandii aliantów. Zbliża się D-Day, a tu okazuje się, że pogoda nie dopisze i chyba wszystko trzeba odwołać. Ale jak to się skończyło, wiemy z historii. Drugi film to Totalna Magia, czyli powrót do opowieści sprzed blisko 30 lat. Sandra Bullock i Nicole Kidman znowu powracają do ról wiedźm i co ciekawe, wyglądają tak samo młodo, albo nawet jeszcze młodziej niż w roku 1998. Ach, ta współczesna medycyna estetyczna, no to jest prawdziwa magia dopiero.

0: Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz

0: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra. Bo to...

september, we wrześniowy piątek. Bardzo dobrze brzmi. To jeszcze wracamy na chwilkę do kina, bo ciągle można korzystać z kina plenerowego na bydgoskim Przedmieściu. Seanse w piątki i dzisiaj do obejrzenia film Dream Scenario. Nicolas Cage w roli głównej to jeden z tych lepszych filmów z Nicolasem Cage'em w ostatnich latach. Do obejrzenia dzisiaj godzina 19. W razie gdyby pogoda nie dopisała, seans przeniesiony będzie do budynku Toruńskiego Laboratorium Miejskiego przy Bydgoskiej, a wstęp jest oczywiście bezpłatny.

0: nocą w Toruniu też się dużo dzieje. Przecież w ten weekend czeka nas ostatni przejazd night skating i przy okazji próba bicia rekordu frekwencji. Wszystko już w sobotę, czyli jutro. Start o godzinie 19.30 spod centrum handlowego Toruń Plaza. Wszystko, co ma kółka albo kółeczka, nadaje się do tego, żeby wziąć udział w tym przejeździe. Czy to na rolkach, czy na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach. Można na wszystkim i organizatorzy zachęcają, żeby wziąć ze sobą jakieś światełka, latarki, LEDy, neony, wszystko co świeci, żeby rozświetlić tej nocy toruńskie ulice i zrobić wrażenie. Night Skating Toruń, przypomnę, to jutro. A jeżeli chodzi o inne nocne atrakcje, to 25 września Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprosi na noc naukowców, ale do tego jeszcze mamy trochę czasu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.

0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie. Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Toruń, Lelewela 33.
9: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
12: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
13: Po reklamie. Przed nami weekend w Toruniu, kiedy temperatura będzie oscylowała w granicach od 19 do 20 stopni Celsjusza. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Dziś i jutro bez opadów, natomiast w niedzielę w ciągu dnia możliwy jest deszcz.
14: To jest Radio Gra.

0: hity pełne energii w Radiu Gra. Jeżeli jednak spadek mocy notujecie, to to jest dobra chwila, żeby zrobić sobie kawkę, bo kawa wypita w południe pomaga zwalczyć naturalny spadek energii i poprawia koncentrację, gdy poziom porannego kortyzolu już zaczyna spadać. No to ratujemy się kawą i słuchamy raportu o 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
7: Tu Radio Gra. Mamy południe w piątek 11 września. Teraz raport i pogoda, chwilę później nowiutki David Guetta.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Na początku serwisu zaglądamy na wyświetlacz stacyjny peronu Toruń Główny. Dzisiaj pasażerowie kolei powinni liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi protestem maszynistów. Do Torunia z opóźnieniem przyjadą składy IC Hutnik do Gdyni, IC Kopernik do Bydgoszczy czy IC Zamojski do Rzeszowa. Opóźnione są także niektóre pociągi przewozów regionalnych. Niektóre z opóźnień przekraczają już godzinę.
9: Wracamy do sprawy.
8: Mimo że prace skończyły się w tym miejscu kilka dni temu, to dopiero od wczoraj oficjalnie możemy przejść jako piesi przez ulicę Grudziącką na wysokości osiedla Jar i stacji Toruń Katarzynka. Peron przez wiele miesięcy był wyłączony z użytkowania, bo nie było jak na tę stację dojść. Teraz problem już nie istnieje. Szczegóły Artur Stochla.
10: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu uzyskał pozwolenie od wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i możemy już korzystać z nowego przejścia. Inwestycja obejmuje azyl dla pieszych, sygnalizację świetlną uruchamianą przyciskiem, nowe chodniki i oświetlenie. Docelowo planowana jest jednak budowa tunelu i poszerzenie ulicy Grudziąckiej do układu dwujezdniowego. Wspomnę, że ze stacji Toruń Katarzynka dojedziemy m.in. do Chełmży i Grudziądza.
9: To są wiadomości Radia Gra.
8: W najbliższą niedzielę odbędzie się 9. Święto Chełmińskiego Przedmieścia. W parku przy toruńskich wodociągach od 12 na uczestników będzie czekać 5 stref tematycznych. Nie zabraknie warsztatów, animacji, dmuchańców, symulatora dachowania, będą bezpłatne badania.
11: Na pewno każdy, kto przyjdzie na święto, będzie mógł zbadać cukier, porozmawiać o diecie, zrobić analizę składu ciała. Oprócz zdrowia, oprócz historii nie zabraknie animacji. Jak co roku współpracujemy z harcerzami, szkołą podstawową numer 3, numer 4 i numer 5 i wolontariusze zapewnią, że tych animacji będzie co niemiara. Od każdego odrysowania przez gry terenowe, po warkoczyki i balony. I baniek też oczywiście nie zabraknie.
8: Zapraszała Justyna Kardasz, prezes Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam. W niedzielę zaplanowano także zwiedzanie wieży Ciśnień na Bielanach. O święcie Chełmińskiego Przedmieścia piszemy także na stronie internetowej Gra FM.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się później niż planowano. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z czego wynika to opóźnienie?
12: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie, w przychodni albo w aptece.
8: Mówił Michał Dobrołowicz. Osiemnaście stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Dzisiaj wieje słaby południowy wiatr, warunki biometeo są obojętne. Na niebie sporo chmur, ale dzisiaj nie powinno padać. Sobota w Toruniu też raczej bez deszczu. Jutro może być w ciągu dnia nieco cieplej niż dziś, ale przed nami kolejna chłodna noc.
7: Jak to dobrze, że dzisiaj piątek, jak dobrze, że to już popołudnie, od weekendu dzieli nas już tylko naprawdę kilka godzinek. 11 września, imieniny mają dzisiaj Jacek, Dagna i Prot. Wszystkiego najlepszego. Wracamy do grania. Na początek tej godziny David Guetta i Run Run River.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Voice Blue w Radiu Gra, a grający w tym samym czasie, w latach 80. w podobnym stylu, zespół Joy z Austrii wkrótce pojawi się w Toruniu. Zagrają podczas tradycyjnego spółdzielczego popołudnia za tydzień, 19 września w Arenie Toruń. Jeszcze do tego wrócimy, a teraz pora na życzenia urodzinowe dla wszystkich świętujących 11 września. Na liście urodzonych dzisiaj znakomitości m.in. Franz Beckenbauer. Przyszedł na świat w roku 45. W 49 urodziła się Ewa Szykulska, nasza aktorka, a 53 lata świętuje dzisiaj włoska piosenkarka Ingrid. Człowiek dziś urodzony bardzo interesuje się sprawami innych ludzi. Nie, żeby był wścibski, po prostu o innych dba. Lubi czuć się potrzebnym. Jego największą zaletą jest wyrozumiałość, natomiast największą wadą to, że bywa wybuchowy i gniewa się z byle powodu. Pozdrawiamy i gramy za chwilę Shakira.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Rockslab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany, tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
7: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.

0: 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowia. Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

ale będzie piknikowo w ten weekend w Toruniu w najbliższą niedzielę, 13 września. 13 piknik przyjaciół schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wszystko rozpocznie się o godzinie 12. W niedzielę, 9 święto chełmińskiego przedmieścia. Start o 12 przy toruńskich wodociągach, a najgoręcej polecamy pożegnanie lata na Barbarce w niedzielę 13 września. Wstęp jest bezpłatny, pokaz tresury psów, laserowa strzelnica, spotkania z toruńskimi sportowcami, cyrkowe pokazy, gigantyczne bańki, muzyka na żywo, wspólne ognisko, no i po prostu fajnie spędzony czas. To na Barbarce w niedzielę od godziny 14 do 17. To jeszcze szybciutko sprawdzam pogodę na ten czas. O, będzie ładnie, około 20 stopni, no nic, tylko korzystać.

0: każdą piosenką jesteśmy bliżej weekendu i to całkiem pogodnego weekendu. A jak będzie wyglądał piątek? Szczegóły prognozy dla Torunia za chwilę, później Lanberry i Trips. Dzięki, że jesteś.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: 18 stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Dzisiaj wieje słaby południowy wiatr, warunki biometeo są obojętne. Na niebie sporo chmur, ale dzisiaj nie powinno padać. Sobota w Toruniu też raczej bez deszczu. Jutro może być w ciągu dnia nieco cieplej niż dziś, ale przed nami kolejna chłodna noc.
10: Słuchasz Radia Gra.

Gabriela i Kacaj. Piątkowe popołudnie przed nami, cała sobota przed nami, cała niedziela przed nami, także chyba teraz jesteśmy w najlepszym momencie tygodnia. No tak naprawdę to jeszcze parę godzin nam do weekendu zostało, ale jak zostaniecie z nami, to przy hitach pełnych energii czas minie szybko, a nawet niepostrzeżenie. Mariusz Pucyło, ja zapraszam jutro w samo południe o 12:00. Trzymajcie się, nie dajcie się. Teraz jeszcze Bonnie M.

0: plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9 edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1 plus 1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
5: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. festynu archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
9: To piątek, 11 września. W Radiu Gra czas na najświeższy raport.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. To będzie prawdziwa rewolucja w komunikacji miejskiej. W marcu przyszłego roku Toruń wprowadzi duże zmiany w schemacie transportu zbiorowego. Będą nowe linie, nowe rozkłady, nowe założenia dotyczące autobusów i tramwajów. W siatce połączeń pojawią się na przykład linie ekspresowe.
11: Projekt obejmuje utworzenie dwóch nowych linii ekspresowych, nazwanych jako linie X30 oraz X44. Jedna z nich, X30, połączy Grębocin nad Strugą z centrum miasta, przejeżdżając przez Bielawę i Rubinkowo, a linia X44 zapewni szybsze przejazdy pomiędzy Lewobrzeżem a Skarpą, dzięki czemu też będzie można szybciej dojechać autobusem ze Skarpy, chociażby do Dworca Głównego.
10: Mówił Tomasz Szelukowski z firmy Trako, która przygotowała nowy schemat komunikacji dla Torunia. Powstaną także bezpośrednie połączenia do szpitali, na uniwersytet, do galerii handlowych. Zwiększy się także liczba kursów w stronę Dworca Głównego.
12: Dzieje się na drogach.
10: Przypominamy o zmianach w organizacji ruchu na Lewobrzeżu w Toruniu. Trwa budowa ronda na skrzyżowaniu Strzałowej i Okulnej. Remontowana jest także sama Okulna. Społecznicy z grupy Wydma Rudacka zarzucają jednak drogowcom, że ich komunikaty dotyczące nowej organizacji ruchu nie do końca pokrywają się dzisiaj z rzeczywistością na budowie. Do kierowców i pieszych apelujemy więc o ostrożność, zwracajcie uwagę na znaki. Dodajmy, że według MZD asfaltowanie Okulnej będzie trwać także w najbliższy poniedziałek. Wyjazdy z posesji mogą być okresowo utrudnione. Czas na kulturę. Dzisiaj rusza Festiwal Młodego Teatru. To wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności teatralne i wymieniać się doświadczeniami. W programie warsztaty, dyskusje, działania artystyczne i spektakle, mówi Jakub Jagielski, koordynator Festiwalu Młodego Teatru w Toruniu.
13: Podczas festiwalu nasi uczestnicy będą mogli również obejrzeć dwa spektakle. Jeden spektakl jest przygotowany przez grupę tutaj z WOAK-u, a drugi jest spektaklem zaproszonym z Akademii Teatralnej w Białymstoku, 20 den Julii Fidelus. Uczestnicy również będą mogli rano na odprężenie wziąć udział w jodze. To jest też trochę związane z ideą naszego festiwalu, czyli wyczucie, uspokojenie się, złapanie oddechu.
10: Festiwal w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu potrwa do najbliższej niedzieli.
14: To są wiadomości Radia Gra.
10: Wujek Google nadal w topce. Użytkownicy o radę coraz częściej pytają chatboty AI. Czy wyszukiwarki powoli odchodzą do lamusa? To pytanie do naszego eksperta.
15: Cały czas Google jest wysoko na liście, jeżeli chodzi o... Znaczy, no jest najchętniej odwiedzaną stroną internetową do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. Ale jest zauważalny, znaczący spadek odwiedzalności. Można powiedzieć, że AI powoli zastępuje Google. Zresztą Google to zauważył i dlatego też wprowadził do swojej wyszukiwarki tak zwane AI Overview, czyli taką usługę, że nie trzeba już wchodzić na stronę i szukać odpowiedzi, tylko AI odpowiada.
10: Mówił nam ekspert do spraw komunikacji internetowej i nowoczesnych technologii Wojtek Kardyś.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: Przed nami raczej pochmurny weekend. Dzisiaj i jutro nie powinno jednak padać. W niedzielę mogą już przytrafić się przelotne opady deszczu. Dziś, jutro i pojutrze termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą w Toruniu tak 18-19 stopni. Przed nami także chłodne noce, kiedy słupki rtęci będą zjeżdżać w mieście do 10 kreski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: Pamiętacie taki film? Dzięki Bogu już piątek. Możemy powtórzyć to samo. Fajnie, że znowu będzie chwila oddechu, choć się z dreszczykiem emocji, chociażby tych żużlowych. Między innymi na ten temat w tym programie do godziny 18. Mariusz Składanowski. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Odpalamy pierwsze hity.

0: Bonjour, Lady, to muzyka pełna energii w Radio Gra. Dziś imieniny Jacka, Dagny i Prota, wszystkiego najlepszego. Dziś także w kalendarzu ważna historyczna rocznica, aż trudno uwierzyć, że to 25 lat od ataków z 11 września 2001 roku, kiedy to blisko 3000 osób zginęło w serii największych w historii ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku oraz na Pentagon i Capitol w Waszyngtonie. O ironiu, dokładnie tego samego dnia, 25 lat temu, heavy metalowy zespół Slayer wydał swój 8 studyjny album zatytułowany God Hates Us All, czyli Bóg nienawidzi nas wszystkich. Mam nadzieję, że dziś jest w dobrym nastroju, a my poprawimy go już za chwilę za sprawą piosenek Taylor Swift i Alvaro Solera.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
13: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
14: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
13: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
14: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

Alvaro Soler, El Mismo Sol to hity pełne energii w radio gra, oby tej energii nie brakowało i kibicom i zawodnikom w niedzielę w wielkim rewanżowym pojedynku półfinału PGE Ekstraligi. Przypomnę, o 19.30 początek meczu z Motorem Lublin, a już o 16.30 w strefie kibica spotkanie z legendarnym trenerem Janem Ząbikiem oraz naszą wielką nadzieją żużlową Antonim Kawczyńskim. A ja mam dla was podwójne zaproszenia na ten półfinał, ale trzeba, uwaga, pod numer SMS 3002 uzupełnicie takie hasło: zwycięstwo nad Lublinem smakuje jak? I dodajecie swoje imię i nazwisko. To wszystko pod 3002. Najlepsze propozycje nagrodzimy biletami.

0: Natosza, Thomas It's Over Now w Radio Gra. Tomek napisał, że zwycięstwo nad motorem smakuje jak szóstka w lotto. A wam jak smakuje? SMS pod 3002. Podajcie też swoje imię i nazwisko. Po krótkiej przerwie kolejne hity pełne energii. Pitbull, Doda i Shankai.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Łopatka bez kości 11,99 kg. Ziemniaki luz 99 groszy kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
11: Dental Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
11: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
9: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
17: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.
19: Przed nami raczej pochmurny weekend. Dzisiaj i jutro nie powinno jednak padać. W niedzielę mogą już przytrafić się przelotne opady deszczu. Dziś, jutro i pojutrze termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą w Toruniu tak 18-19 stopni. Przed nami także chłodne noce, kiedy słupki rtęci będą zjeżdżać w mieście do 10 kreski.
20: To
1: jest Radio Gra.

0: Sigala, Melody w Radio Gra. Ależ się działo w tym tygodniu. Włodarze miasta prześcigali się w informowaniu nas o kolejnych planowanych zmianach. Jak nie nowy most, to nowy system komunikacji miejskiej. A my na bieżąco o tym wszystkim informujemy was na naszej stronie KRFM i w kolejnych raportach. A ten najbliższy już za chwilę, o 14:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Kupne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
5: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Po reklamie.
15: To piątek, 11 września, w Radiu Gra czas na najświeższy raport o 14.
16: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Na początku serwisu zaglądamy do kroniki kryminalnej. Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące Macieja P. Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania rozboju oraz uszkodzenia ciała. Do zdarzenia doszło 7 września w Toruniu. Policjanci otrzymali informację o rozboju, którego ofiarą padło 2 mężczyzn. Sprawca bił pokrzywdzonych po głowie i twarzy. Podejrzany zabrał jednemu z mężczyzn komórkę i portfel. Maciej P. podczas przesłuchania stwierdził, że nie pamięta, czy dopuścił się zarzucanych mu czynów, ale nie wyklucza takiej możliwości.
17: To są wiadomości Radia Gra.
16: Rozpoczyna się remont mostu w Kaszczorku. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przekazał wykonawcy plac budowy. Przypomnijmy, że obecnie przeprawa jest wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Ze szczegółami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
18: Prace podzielono na etapy. Pierwszy zakłada przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji posadowienia 2 podpór głównych. Jak tłumaczą toruńscy drogowcy, te prace są niezbędne dla poprawy stanu technicznego obiektu oraz przygotowania go do kolejnych etapów kompleksowej modernizacji. Później zaplanowano m.in. piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej oraz wymianę niezbędnych drewnianych elementów mostu.
16: Inwestycja kosztuje ponad 1 700 000 zł. Finansowanie jest podzielone między między nasze miasto, gminę Lubicz i starostwo powiatowe.
17: O tym się mówi w Toruniu.
16: W najbliższą niedzielę odbędzie się 9. Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Od 12:00 w parku przy toruńskich wodociągach na uczestników czekać będzie 5 stref tematycznych. Nie zabraknie warsztatów, animacji, symulatora dachowania, bezpłatnych badań, kącika plastycznego oraz quizów i archiwalnych opowieści mieszkańców. Zaprasza Justyna Kardasz, prezes Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam.
19: Co jeżeli chodzi o nowości? Na mieszkańców czekają również porady i prawne, i związane z obszarem poszukiwania pracy. Oczywiście nie zabraknie naszych bibliotek.
16: W niedzielę zaplanowano także zwiedzanie wieży ciśnień na Bielanach w Toruniu. O święcie Chełmińskiego Przedmieścia piszemy także na stronie internetowej Gra FM.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Polacy najbardziej krytycznie oceniają niepłacenie alimentów oraz zaległości przedsiębiorców wobec innych firm. Jednocześnie większość badanych uważa, że problemy ze spłatą zobowiązań częściej wynikają z trudnych okoliczności życiowych niż z nieuczciwości. Tak wynika z raportu Moralność finansowa Polaków. A co skłania nas do terminowych spłat?
20: Najsilniej działają konkretne konsekwencje. Problemy prawne, dodatkowe koszty czy ryzyko wpisu do rejestru dłużników. Z perspektywy rynku finansowego to bardzo istotny wniosek.
16: Tłumaczył Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Dziewiętnaście stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie sporo chmur, ale raczej bez opadów deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na popołudnie w Toruniu. Dzisiaj w nocy też nie powinno padać, ale znowu będzie chłodno. Słupki rtęci zjadą do 10 kreski. W sobotę na niebie też nie będzie brakować chmur, ale deszcz synoptycy przewidują dopiero w niedzielę.
15: Już chwila po 14, weekend coraz bliżej. Jakie macie plany? Jeżeli żadnych, to podpowiemy wam jeszcze w tej godzinie. A niektórzy to już wiedzą, co w grudniu będą robić. Dzisiaj niezłe zamieszanie w naszej redakcji, kiedy to wszyscy zabrali się za kupowanie biletów na koncert Małpy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Koncert w grudniu, a bilety już wyprzedane.
17: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Irapszyn One Way Ticket w Radiu Gra na piątkowe popołudnie przed niedzielnym finałem. I skoro o biletach mowa, to walczycie o podwójne zaproszenia, rozwijając hasło, że zwycięstwo nad Lublinem smakuje jak. Otrzymałem już mnóstwo ciekawych propozycji. Często podajecie takie, że smakuje jak pierniczki w polewie, albo jak toruński piernik słodko-twardo i zostaje w pamięci na długo. Gosia za to proponuje tak. Zwycięstwo nad Lublinem smakuje jak woda po maratonie. I Gosia już wygrywa podwójne zaproszenie, ale kolejne nadal czekają. Przypomnę, SMS pod numer 3002. Podajecie także swoje imię i nazwisko. Po krótkiej przerwie kolejne hity. Damiano Dawid oraz Ewa Max, a później serwis Radio Gra poleca.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
14: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
13: Niemożliwe.
14: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
13: Pierwsza klasa.
14: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest.

0: W serwisie Radio Gra Poleca zapraszamy do naszych sąsiadów w Munie Kultury. W Wołaku konkretnie rozpoczął się właśnie Festiwal Młodego Teatru i potrwa do niedzieli. Fanów jazzu zapraszamy dzisiaj na pokaz filmu Jazz Outsiders w Dworze Artusa w ramach Metropolis Jazz Festival. Pamiętacie grupę Ank? Ten popularny w latach 90. zespół wystąpi dzisiaj o 20:00 w Kombinacie Kultury. Także w Kombinacie, ale jutro o 19:30 Punk Rock Fest, na którym zagrają Damned Souls oraz kultowa w latach 80. Moskwa. Sobota i niedziela w Muzeum Etnograficznym przebiegać będzie pod znakiem Festiwalu Smaku, a wśród kulinarnych gwiazd m.in. Karol Okrasa. Aktywnie, proszę bardzo, jutro o 19:30 spod plazy wystartuje kolejny Night Skating. Jest więc w czym wybierać.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass w Radio Gra. Toruń coraz bardziej anielski. Dziś na naszej anielskiej mapie pojawiły się dwie wyjątkowe rzeźby. Wanda przy ulicy Przedzamcze 8 oraz bliźniaczy brat Ludwik, który stanął przed głównym budynkiem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Świętego Józefa. Do 15 w Radio Gra też nieziemsko gramy. Dua Lipa, później Karol G.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
3: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Łopatka bez kości 11,99 kg. Ziemniaki luz 99 groszy kilogram. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
18: 19 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie sporo chmur, ale raczej bez opadów deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na popołudnie w Toruniu. Dzisiaj w nocy też nie powinno padać, ale znowu będzie chłodno. Słupki rtęci zjadą do 10 kreski. W sobotę na niebie też nie będzie brakować chmur, ale deszcz synoptycy przewidują dopiero w niedzielę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
19: To jest Radio Gra.

Karol G w Radio Gra, ależ smakowity nam się wieczór w niedzielę szykuje, bo mam nadzieję, to będzie kolejne zwycięstwo, tak zresztą przewidują nasi eksperci, a nasi słuchacze, rozwijając hasło zwycięstwo nad Lubinem smakuje jak, proponują na przykład. Marcin proponuje, że smakuje jak francuski szampan, Dawid jak stek po 40 dniach postu, Angelice smakuje jak krewetki z białym winem, a Irkowi jak pierniczek z wisienką w polewie czekoladowej. No pychota! To tak jak z utworami w Radio Gra. Już teraz Tila w chłopaki nie płaczą.

0: rana.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Dorimpex, tań weekend. Od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Łopatka bez kości 11,99 kg. Ziemniaki luz 99 groszy kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
6: AI,
5: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
8: Chciałbym jechać, ale te koszty.
7: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
8: Serio?
7: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
8: Gdzie to znaleźć?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń, Władysława Dziewolskiego 43.
16: Po reklamie.
17: Piątek, 11 września, jest 15. Reporterki i reporterzy Radia Gra mają dla nas najświeższy raport.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. W marcu przyszłego roku miasto wprowadzi duże zmiany w schemacie transportu zbiorowego. Będą nowe linie, nowe rozkłady, nowe założenia dotyczące autobusów i tramwajów. W siatce połączeń pojawią się na przykład linie ekspresowe, a cały schemat będzie się opierał o trzy najważniejsze przystanki.
19: Plac Teatralny. Będzie można tu jechać bez przesiadki z każdego osiedla w Toruniu. Oprócz węzła Plac Teatralny, ten zespół trzech najważniejszych węzłów przesiadkowych stanowić będą również i węzły Plac Rapackiego oraz Plac Świętej Katarzyny. Do każdego z tych trzech węzłów na Starym Mieście będzie można bez przesiadki dojechać z każdego największego osiedla mieszkaniowego w mieście, a tymi osiedlami są Rubinkowo, Skarpa, Przedmieście Bydgoskie, Wrzosy, Koniuchy oraz część Rudaka w pobliżu ulicy Łódzkiej. Cztery lokalne węzły przesiadkowe, takie jak Plac Skalskiego, Żwirki i Wigury, Ligi Polskiej oraz Dworzec Wschodni przy Galerii Kopernikus.
18: Mówił Tomasz Szelukowski, współwłaściciel firmy Trako, która przygotowała nowy schemat komunikacji dla Torunia. Więcej o nowych liniach, które od marca przyszłego roku będą kursować po Toruniu, piszemy na Gra FM.
9: To są wiadomości Radia Gra.
18: W najbliższą niedzielę odbędzie się trzecia edycja imprezy Stawiam na sport. Ty też? Warto pojawić się w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń przy Bema. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Podczas imprezy swoją ofertę dla dzieci i młodzieży zaprezentuje 30 sportowych klubów z całego miasta.
7: Od połowy września zazwyczaj rozpoczynają się nowe grupy naborowe, tak rozpoczynają swoje treningi. To jest doskonały moment na to, aby właśnie wybrać
0: dbać tę dyscyplinę dla siebie.
18: Zapraszała Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Toruńskiego Urzędu Miasta. Impreza w arenie przy BEMA wystartuje pojutrze o 10 i potrwa do 14. Jeszcze jedno weekendowe zaproszenie. Pokaz tresury psów, laserowa strzelnica, spotkania z toruńskimi sportowcami, cyrkowe pokazy, gigantyczne bańki, muzyka na żywo i wspólne ognisko. W najbliższą niedzielę od 14 Barbarka w Toruniu zamieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy. Na piknik zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Wstęp też będzie bezpłatny.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia przepisów po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Co będą zakładały nowe przepisy? O tym Jakub Rybski.
14: Dariusz Klimczak zapowiedział, że wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle ma być karane utratą prawa jazdy.
0: Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
14: Nowe zmiany będą zakładały także kary dla pieszych oraz użytkowników rowerów i hulajnóg, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
18: Projekt nowych przepisów zostanie zaprezentowany na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów już w przyszłym tygodniu.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Zapraszam na raport sportowy. Patryk Dudek, Robert Lambert, Norik Blydorn, Mikkel Mikkelsen, Emil Sejfudinow, Mikołaj Duchiński i Antoni Kawczyński. Tak wygląda awizowany skład na drugi mecz półfinałowy w PGE Ekstralidze. Toruńskie Anioły przygotowują się do pojedynku Prestoruń kontra Motor Lublin. Zawodnicy z Grodu Kopernika są w komfortowej sytuacji. Pres wygrał tydzień temu na wyjeździe różnicą 6 punktów, a to nie nowina. Motor Toru na Moto Arenie nie lubi. Jak wyglądały starcia obu drużyn w fazie zasadniczej tego sezonu? Na inaugurację w kwietniu Motor pokonał u siebie Press 56-34, ale na naszym torze doszło do pogromu drużyny Bartosza Zmarzlika. 21 czerwca padł wynik 61-29. Mecz półfinałowy w niedzielę o 19.30. A w drugim żużlowym półfinale Sparta Wrocław podejmie Unię Leszno. W pierwszym meczu było 55-35 dla Sparty. Finał dla wrocławian to praktycznie formalność.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
18: Przed nami raczej pochmurny, ale spokojny pod względem pogody weekend. Nocami słupki rtęci będą zjeżdżać w okolice 10 kreski. W ciągu dnia spodziewajmy się tak 20 stopni. Na niebie nie będzie brakować chmur, zarówno dzisiaj po południu, jak i w sobotę oraz w niedzielę. Jeżeli popada, to dopiero pojutrze. Takie są aktualne przewidywania synoptyków.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Już o 15, słuchajcie Radia Gra, to piątek 11 września, za chwilę kolejne gorące hity, Katrina and the Waves, będzie też Swedish House Mafia oraz niespodzianka dla fanów Italo Disco z lat 80. Jedna z gwiazd gatunku, zespół Joy, pojawi się już niebawem w Toruniu, a wy będziecie mogli wygrać bilety.

0: Joy, Touch by Touch w Radiu Gracz. Wiecie, że ten utwór, który był hitem w Europie i w Polsce, królował także na dyskotekach w połowie lat 80., to jednak w Azji zespół w tym okresie zyskał status absolutnych bogów. Dokładnie 40 lat temu, w 86 roku, ta właśnie płyta zyskała miano najchętniej kupowanego zagranicznego albumu w Korei Południowej, a artyści z Joy, bo o nich mowa, zostawili w tyle Madonnę i Michaela Jacksona, a na lotniskach witały ich tłumy, jakich nie powstydziliby się sami Beatlesi. A już za tydzień, 19 września, Joy w Toruniu na koncercie Spółdzielcze Popołudnie. Ja mam dla was podwójne zaproszenie na ten właśnie występ. Czy są chętni na takie zaproszenia? 56 i od 6 do 0.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Niskie ceny.
6: Czyta lektor AI.

polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 90.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl. Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece! I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece, Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Katy Perry, Hot and Cold. W radio grałeś prawie na początek weekendu. No właśnie, między 15 a 16 to czas pierwszych powrotów po pracy do domu, a może nawet krótkich weekendowych wypadów. I tu uwaga! Na trasy województwa ostatnio wyjechało 5 nowiutkich, świeżutkich, policyjnych BMW M340i X-Drive. Potężna moc, napęd na 4 koła i to oznacza jedno, policja naprawdę ma czym gonić, a te radiowozy wyposażono w nowoczesne laserowe mierniki prędkości. Namierzą i sfilmują każde przewinienie z aptekarską precyzją. Zdejmijcie więc nogę z gazu, no chyba, że bardzo zależy wam na wyjątkowo drogim zdjęciu.

0: Bitfreak, Somebody's Watching Me w Radio Gramy. Przyglądamy się liście laureatów nagrodzonych już po raz 18 znakiem Made in Toruń. Gratulujemy laureatom, życzymy wielu sukcesów w rozwijaniu waszych biznesów w Toruniu. A my rozwijamy listę hitów do 16, między innymi Pink, Ale Farben czy Artur Gadowski.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola E60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Torimpex Tań Weekend. Od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Łopatka bez kości 11,99 kg. Ziemniaki luz 99 groszy kilogram. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.
6: Przed nami raczej pochmurny, ale spokojny pod względem pogody weekend. Nocami słupki rtęci będą zjeżdżać w okolice 10 kreski. W ciągu dnia spodziewajmy się tak 20 stopni. Na niebie nie będzie brakować chmur, zarówno dzisiaj po południu, jak i w sobotę oraz w niedzielę. Jeżeli popada, to dopiero pojutrze. Takie są aktualne przewidywania synoptyków.
7: Jest Radio Gra.

0: Artur Gadowski, ono jest ze snu. Kibice marzą, są pewni i przekonani, że wygramy w niedzielę z Lublinem i zapewnimy sobie udział w wielkim finale. A jak smakuje wygrana z Lublinem, to piszecie pod numer 3002. Dawid napisał, że smakuje jak widok Torunia, kiedy jechałeś przez Bydgoszcz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcesz.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
8: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
9: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50/50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Dobrze, że już jest 16 i to w piątek. Czas na kolejny raport Radia Gra.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o areszcie na 3 miesiące dla Macieja P. Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania rozboju oraz uszkodzenia ciała. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Toruniu. Policjanci otrzymali informację o rozboju, którego ofiarą padło dwóch mężczyzn. Sprawca bił pokrzywdzonych po głowie, zabrał jednemu z nich komórkę i portfel. Maciej P. podczas przesłuchania stwierdził, że nie pamięta, czy dopuścił się zarzucanych mu czynów, ale nie wyklucza takiej możliwości.
1: Kultura w Radiu Gra.
20: To wydarzenie, które zgodnie z oczekiwaniami cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. 5 grudnia na Jordankach w Toruniu raper Łukasz Małkiewicz, czyli Małpa, zagra pierwszy w Polsce solowy koncert z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Bilety na wydarzenie Klasyczny Rap z Torunia rozeszły się dzisiaj w okamgnieniu. Teraz przed raperem i symfonikami dużo pracy.
21: Troszkę się tego obawiam, mojego pierwszego spotkania z orkiestrą, szczególnie, że gatunek, który wykonuję, jest dosyć specyficzny, więc jeżeli ktoś jest bardzo konserwatywny w swoim podejściu do muzyki i do tego, jak ona powinna brzmieć, o czym opowiadać, no to może być lekko zszokowany, ale myślę, że też w dzisiejszych czasach chyba już próżno szukać osób, które o hip-hopie nie słyszały.
20: Mówił nam Łukasz Małpa Małkiewicz, raper z Torunia. Jeszcze jedna informacja kulturalna. Dzisiaj w WAK-u w Toruniu rusza Festiwal Młodego Teatru. To wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności teatralne i wymieniać się doświadczeniami.
22: W tym roku naszym hasłem w Festiwalu Młodego Teatru jest wyczucie. I wyczucie to jeden człon to wy, czyli nasi uczestnicy, którzy do nas przychodzicie, ale też czucie, odczucie, poczucie, to jak się czujemy tutaj na festiwalu, jak wy się czujecie na tym festiwalu, to co możemy poczuć w trakcie warsztatów, jak możemy się wczuć w postaci.
20: Mówiła Zofia Papińska, koordynatorka Festiwalu Młodego Teatru. Skoro o młodych mowa, wielkimi krokami zbliża się Salon Maturzystów, czyli spotkanie dla przyszłych studentów. 14 i 15 września, w najbliższy poniedziałek i wtorek, młodzi ludzie powinni pojawić się w auli UMK w Toruniu i poznać ofertę edukacyjną polskich uczelni. Przy okazji będzie też okazja, by zwiedzić kampus, dowiedzieć się, jak wygląda studiowanie na Bielanach. Uniwersytet przekaże również informacje o swoich akademikach, stypendiach czy możliwościach pozanaukowego rozwoju. Wstęp na Salon Maturzystów będzie bezpłatny.
1: To są wiadomości Radia Gra.
20: Do późnego wieczora potrwają utrudnienia na kolei w związku z protestem maszynistów. W południe zakończyli akcję, która polegała na zwalnianiu na przejazdach do 20 km na godzinę. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Pasażerowie czekający na opóźnione pociągi podchodzą do protestu ze zrozumieniem.
23: Wiem, do czego opóźniony kolej jest w takiej sytuacji, że musi wymusić jakieś zmiany. Nie denerwuje się z tego powodu.
24: Nie ma pani żalu?
23: Nie mam żalu, to dla naszego bezpieczeństwa.
24: Pana zdaniem protest słuszny?
25: Tak, tak. To za dużo tych jest wypadków, zdecydowanie.
26: Tych ludzi się staram naprawdę zrozumieć, bo to chodzi o ich bezpieczeństwo.
20: Usłyszał od podróżnych w Lublinie Dominik Smaga.
27: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
20: Przed nami dni z dość stabilną pogodą. Dzisiaj, jutro i pojutrze temperaturowym maksem będzie 20 stopni Celsjusza. Na niebie nie będzie brakować chmur, ale jeżeli chodzi o deszcz, popadać w Toruniu ma dopiero w niedzielę. Aktualnie warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne. W mieście wieje słaby południowy wiatr.
27: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: Już po 16. Weekend startuje i nasze marzenia o wypoczynku, a może wspaniałym niedzielnym obiedzie. A propos, mogę wam zdradzić, że już od poniedziałku na naszej antenie i na portalu Gra FM wystartują tradycyjne konkursy gęsinowe z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Apetycznie też muzycznie w tej godzinie. Na początek Dab Dogs, a później Shakira.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Elektryczne gitary Killer w radio gra, to ryba, no tak, przypomina się słynny film Machulskiego, ale teraz prawdziwe życie. Zaglądamy do nowości, które sprawdziły. Od wejścia w życie przepisów o konfiskacie, toruńscy policjanci zarekwirowali blisko 150 wozów kierowcom po alkoholu i narkotykach, ale ostatnio mundurowi nieco wyhamowali. Wszystko to przez nowelizację prawa. Jeśli samochód jest w leasingu albo należy do majątku wspólnego małżonku, policja kluczyków już nie może zabrać. No i widać to w statystykach. W sierpniu na toruńskich ulicach zatrzymano tylko 2 auta, w tym ten głośny przypadek Opla na Wrzosa, którego kierowca wydmuchał ponad 2,5 promila. No i nawet jeżeli auto zostanie na podjeździe, to wjedzie obowiązkowa kara od 5 do nawet 500 tysięcy złotych. No i co z tego, że kluczyki zostaną w kieszeni, ale konto może być wyczyszczone do zera.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
8: Tomek!
9: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
13: I pomysłów.
12: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
13: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
12: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
13: Pelet oraz węgiel.
12: I wiele innych produktów.
13: Młyniec Skład Budowlany.
12: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
14: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
15: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

Serwisie Radio Gra poleca. Przypominamy, że nie samym speedwayem człowiek żyje, ale i tak pewnie myślami będziemy o tym, co na motorenie w niedzielę o 19.30, ale wcześniej o 16.00 startuje strefa, a podczas której będzie można się około 16.30 spotkać z trenerem Janem Ząbikiem i Antkiem Kawczyńskim. W niedzielę rano też sportowo, to już trzecia odsłona akcji Stawiam na sport, ty też, podczas której będzie można poznać ofertę toruńskich klubów sportowych. O 12.00 startuje za to w parku przy toruńskich wodociągach 9. edycja Święta Chełmińskiego Przedmieścia. Atrakcji dla całych rodzin nie zabraknie. Natomiast od 14.00 do 17.00 w niedzielę na Barbarce i muzycznie, i towarzysko. Żegnamy lato. Radio Gra też tam będzie. Serdecznie zapraszamy. Poleca Radio Gra.

Ray Dalton, Do It Again w Radio Gra. Wprowadza nas już w weekendowy nastrój. Przypomnę, że po 18:00 będzie roztańczone Radio Gra pod wodzą Marcina Wiśniewskiego. Ale kolejne fajne hity przed weekendem. Już za chwilę Robert Mainz, a później Lady Gaga.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już dzisiaj nowa scena Winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od

0: czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
11: Przed nami dni z dość stabilną pogodą. Dzisiaj, jutro i pojutrze temperaturowym maksem będzie 20 stopni Celsjusza. Na niebie nie będzie brakować chmur, ale jeżeli chodzi o deszcz, popadać w Toruniu ma dopiero w niedzielę. Aktualnie warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne. W mieście wieje słaby południowy wiatr.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
12: To jest Radio Gra.

0: Lady Gaga, abrakadabra. Sezon żużlowy coraz większymi krokami zbliża się ku końcowi. Jeszcze tylko dwa mecze na MotoArenie, ale oczywiście także turniej Grand Prix. No ale niektórzy już myślami przy nowym sezonie. Na łamach sportowych faktów Jacek Gajewski dywaguje, czy przyjście Norwega Matiasa Polsztada kosztem Niemca Norika Bledernä byłoby dobrą zmianą. Ten drugi był oceniany trochę przez pryzmat wyjazdowych meczów. Była różnica między MotoAreną a innymi obiektami, lecz moim zdaniem spełnia swoją funkcję w drużynie. Ja bym potwierdził to już w niedzielę. Przypomnę początek meczu z Motorem Lublin o 19:30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
9: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
9: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
9: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Co ty taki zakręcony?
16: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
15: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
16: Co? Tak szybko?
15: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
16: Czekaj!
15: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
16: Toruń Lelewela 33.
15: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
17: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
1: Po reklamie.
18: Jest 17. W Radiu Gra czas na najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Będą duże zmiany w schemacie transportu zbiorowego. W marcu przyszłego roku w siatce MZK w Toruniu pojawią się nowe linie i nowe rozkłady. Po mieście zaczną kursować linie ekspresowe. Cały schemat będzie opierał się o trzy najważniejsze węzły przesiadkowe. Nowe połączenia ułatwią nam transport w ważne dla mieszkańców punkty Torunia.
20: Szpital Wojewódzki na Bielanach, gdzie będzie można po wdrożeniu nowego rozkładu jazdy dotrzeć bez przesiadki z Jaru, z Biela, z Grębocina nad Strugą oraz z Podgórza, czy do Szpitala Miejskiego, do którego będzie można dojechać bez przesiadki po nowemu z Podgórza, ze Stawek, z Jaru czy z Bielaw. Łatwiejszy dojazd do ośrodków edukacji. Pojawią się po raz pierwszy możliwości dojazdu bez przesiadki na przykład do uniwersytetu z osiedla Wrzosy czy chociażby z Jaru.
19: Mówił Tomasz Szelukowski z firmy Trako, która przygotowała nowy schemat komunikacji dla Torunia. Więcej o nowych liniach, które od marca przyszłego roku będą kursować po mieście, piszemy na Gra FM.
17: Sport w Radiu Gra.
19: Moto Arena będzie w niedzielę pękać w szwach. Czy Prestoruń awansuje do wielkiego żużlowego finału? Patryk Dudek, Robert Lambert, Norik Blydorn, Mikkel Mikkelsen, Emil Sejfudinow, Mikołaj Duchiński i Antoni Kawczyński. Tak wygląda awizowany skład na drugi mecz z Motorem Lublin. Zawodnicy z Grodu Kopernika są w bardziej komfortowej sytuacji. Prez wygrał tydzień temu na wyjeździe różnicą 6 punktów. Czy obronimy zaliczkę? Mecz w niedzielę o 19:30. MZK zachęca mieszkańców, by na motoarenę udać się tramwajami. W siatce połączeń pojawi się więcej kursów w kierunku stadionu przy Pera Jonsona. Także w niedzielę, choć wcześniej, od 10 do 14 odbędzie się trzecia edycja imprezy Stawiam na sport. Ty też? Warto pojawić się w kujawsko-pomorskiej arenie przy Bema. Wstęp będzie bezpłatny, a podczas imprezy swoją ofertę dla dzieci i młodzieży zaprezentuje 30 klubów z naszego miasta.
1: Przede wszystkim promujemy ofertę szkoleniową klubów sportowych. Rodzice nie wiedzą, gdzie ich dzieci mogłyby rozpocząć swoją przygodę. Tak naprawdę rozpoczynamy rok szkolny. W szkole nie zawsze mają tą przestrzeń, gdzie mogą tę energię swoją rozładować i takie zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach, gier zespołowych, sportów indywidualnych są naprawdę takim zbawieniem nawet dla rodziców.
19: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Toruńskiego Urzędu Miasta.
0: To są wiadomości Radia Gra.
19: Amerykanie rozpoczęli przegląd miejsc w zachodniej części Polski, gdzie mogłyby powstać stałe bazy wojskowe dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Takich miejsc jest w sumie 5. Na przykład jakie?
7: Dla Amerykanów ważne jest, by bazy były zlokalizowane blisko lotnisk, autostrad, tam gdzie są już szpitale, szkoły czy uczelnie. Inny warunek? Zachodnia Polska, z dala od wschodniej granicy, za którą toczy się wojna. Pod uwagę brany jest sam Poznań. Słyszę też o wsi Biedrusko pod Poznaniem. Amerykanom może się też spodobać Bolesławiec na Dolnym Śląsku.
19: O czym informował Michał Radkowski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: 20 stopni w dzień, 10 stopni w nocy. Takie są temperaturowe przewidywania synoptyków, jeżeli chodzi o weekend w Toruniu. Na toruńskim niebie nie zabraknie chmur, ale dzisiaj w nocy i w sobotę padać nie powinno. Deszczu spodziewajmy się dopiero w niedzielę oraz być może w poniedziałek. Aktualnie warunki biometeo w Toruniu są obojętne, wieje słaby południowy wiatr.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Kolejne wiadomości za niecałą godzinę w Radiu Gra. To piątek, 11 września. Dziś imieniny obchodzą Jacek, Dagna i Prot. Wracając do domu po pracy, może zadzwońcie albo po prostu warto odwiedzić wcześniej. Oczywiście obowiązkowe zakupy przed weekendem. My wam do tego fajnie zagramy. Rembrandt już teraz, a później Zalia. Tylko kochaj mnie.

0: Jamelia, superstar w Radiu Gra. Gwiazdy i to światowego formatu pojawią się tej jesieni w Hard Rock Pubie Pamela, który ogłosił program na początek kolejnego sezonu. A zacznie się to wszystko już w najbliższy poniedziałek.
1: Cześć, z tej strony Bratek. Zapraszam wszystkich słuchaczy radia na koncert, który odbędzie się 14 września w Hard Rock Pubie Pamela w Toruniu. Będzie to koncert legendarnego Dougie White'a, czyli wokalisty m.in. grupy Rainbow czy Michaela Schenkera. Będzie to specjalna okazja, ponieważ będzie to 30-lecie albumu Stranger in Us All grupy Rainbow właśnie. Zagramy ten album w całości. Godzina 19, Hard Rock Pub Pamela, 14 września. Przybywajcie.
0: Będzie moc, będzie energia. Tej nie brakuje także w kolejnych hitach Radia Gra po przerwie m.in. Depeche Mode i One Direction.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
7: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
6: Niemożliwe.
7: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
6: Pierwsza klasa.
7: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrids. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
17: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
18: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: One Direction, One Way or Another. No jeden kierunek w niedzielę wieczorem, wszyscy w kierunku Moto Areny, miejsca siedzące, ba i stojące nawet. Wszyscy będą liczyć biegi i punkty, które doprowadzą nas do kolejnego, rok po roku, finału PGA Ekstraligi. A zwycięstwo nad Lublinem smakuje jak dzisiaj, wysyłając SMS-y, tak odpowiadaliście. Na przykład Angelika napisała, że wygrana z Lublinem smakuje jak kawa po nieprzespanej nocy, a Dawid, że smakuje jak benzyna po 5.19. Brawo. A tak a propos smaku, przypomnę, że ten weekend w Toruniu, w Muzeum Etnograficznym pod znakiem Festiwalu Smaku. Apetyczny zestaw muzyczny do 18.00. Proszę bardzo, serwujemy Wilki, Enrique Iglesiasa i Bonnie Tyler.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Pomodori, mozzarella, bazilia,
7: Brasilia! Mamma mia, good idea! Wepceria mamma mia, spróbuj dan kuchni brazylijski!
8: Mamma mia, w wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
7: Zapraszamy!
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie.

0: w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: 20 stopni w dzień, 10 stopni w nocy. Takie są temperaturowe przewidywania synoptyków, jeżeli chodzi o weekend w Toruniu. Na toruńskim niebie nie zabraknie chmur, ale dzisiaj w nocy i w sobotę padać nie powinno. Deszczu spodziewajmy się dopiero w niedzielę oraz być może w poniedziałek. Aktualnie warunki biometeo w Toruniu są obojętne, wieje słaby południowy wiatr.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Shizzle, Love Tonight. Dużo radości, dużo miłości na ten rozpoczynający się weekend, który, jestem przekonany, zakończy się wielką radością w niedzielę na Motorenie. Do usłyszenia, no i pewnie do zobaczenia może właśnie na stadionie. Mariusz Skodanowski, dziękuję, a za chwilę Marcin Wiśniewski, roztańczone Radiogram.
1: Radiogra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
4: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów.
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
10: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
11: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
10: Niemożliwe.
11: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
10: Pierwsza klasa.
11: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach 18, słuchajcie Radia Gra Toruń. To czas na ostatnie dzisiejsze wiadomości. Czas na serwis informacyjny.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Mimo że prace skończyły się w tym miejscu kilka dni temu, to dopiero od wczoraj oficjalnie możemy przejść jako piesi przez ulicę Grudziącką na wysokości osiedla Jar i stacji Toruń-Katarzynka. Peron przez wiele miesięcy był wyłączony z użytkowania, bo nie było jak na tę stację dojść. Teraz problem już nie istnieje. Szczegóły Artur Stochla.
15: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu uzyskał pozwolenie od wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i możemy już korzystać z nowego przejścia. Inwestycja obejmuje azyl dla piesi. pieszych, sygnalizację świetlną uruchamianą przyciskiem, nowe chodniki i oświetlenie. Docelowo planowana jest jednak budowa tunelu i poszerzenie ulicy Grudziąckiej do układu dwujezdniowego. Wspomnę, że ze stacji Toruń-Katarzynka dojedziemy m.in. do Chełmży i Grudziądza.
1: Dzieje się na drogach.
14: Przypominamy o zmianach w organizacji ruchu na Lewobrzeżu w Toruniu. Trwa budowa ronda na skrzyżowaniu Strzałowej i Okulnej. Remontowana jest także sama Okulna. Społecznicy z grupy Wydma Rudacka zarzucają jednak drogowcom, że ich komunikaty dotyczące nowej organizacji ruchu nie do końca pokrywają się dzisiaj z rzeczywistością na budowie. Do kierowców i pieszych apelujemy więc o ostrożność, zwracajcie uwagę na znaki. Dodajmy, że według MZD asfaltowanie Okulnej będzie trwać także w najbliższy poniedziałek. Wyjazdy z posesji mogą być okresowo utrudnione.
1: To są wiadomości Radia Gra.
14: W najbliższą niedzielę odbędzie się 9. Święto Chełmińskiego Przedmieścia. W parku przy toruńskich wodociągach od 12 na uczestników będzie czekać 5 stref tematycznych. Nie zabraknie warsztatów, animacji, dmuchańców, symulatora dachowania, będą bezpłatne badania.
2: Na pewno każdy, kto przyjdzie na święto, będzie mógł zbadać cukier, porozmawiać o diecie, zrobić analizę składu ciała, usłyszeć, to jest szczególnie dla rodziców dzieci 1-3, o programie Kuźnia Zdrowia, który zaczyna się już za chwilę i dla dzieciaczków oferuje naprawdę super i diagnostykę, i ofertę. Oprócz zdrowia, oprócz historii nie zabraknie animacji. Jak co roku współpracujemy z harcerzami, szkołą podstawową numer 3, numer 4 i numer 5 i wolontariusze zapewnią, że tych animacji będzie co niemiara. Od każdego odrysowania przez gry terenowe, po warkoczyki i balony. I baniek też oczywiście nie zabraknie. Co jeżeli chodzi o nowości, na mieszkańców czekają również porady i prawne, i związane z obszarem poszukiwania pracy. Oczywiście nie zabraknie naszych bibliotek.
14: Zapraszała Justyna Kardasz, prezes Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam. W niedzielę zaplanowano także zwiedzanie wieży Ciśnień na Bielanach. O święcie Chełmińskiego Przedmieścia piszemy także na stronie internetowej Gra FM. To będzie raczej pochmurny weekend w Toruniu. W niedzielę może popadać deszcz. Dzisiaj wieczorem i w sobotę parasole raczej nam się nie przydadzą, choć na niebie będą dominować chmury. Wieje słaby południowy wiatr, warunki biometeo są dzisiaj obojętne. Noce będą w weekend chłodne, choć nie tak zimne jak dzisiaj. O poranku słupki rtęci zjechały w piątek do 6 kreski. Jutro może to być 10 stopni Celsjusza.
13: Osiemnasta staje się faktem, więc czas na chyba ostatni dzisiejszy dzień dobry. Witajcie, kłaniam się i pozdrawiam. Piątek, piąteczek, to robi różnicę. I tego będziemy się trzymali do 22. Marcin Misiecki, polecamy się z hitami pełnymi energii u progu weekendu, chociaż niektórzy pewnie już ten weekend rozpoczęli. Michiko, na początek u nas. Witajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Tak patrzę, wertuję sobie te wydarzenie, które przed nami w najbliższy weekend w Toruniu. No i mówiąc kolokwialnie, no będzie to bogato. Będzie z czego wybierać zdecydowanie. Jutro pojedziemy w Nightskatingu, ostatnim zamykającym sezon o 19.30 spod Toruń Plaza. No więc zakładajcie rolki. Słuchajcie, widzę, że jest konkurs dla tych najbardziej oświetlonych, tych, którzy, no właśnie, można się za choinkę przebrać. Jest szansa na jakąś wypasioną nagrodę podobno. 19.30 jutro Nightskating pod naszym radiowym patronatem. Rolkarze znowu panują miasto, ale i ludzi na hulajnogach i na rowerach też nie brakuje. Wstęp darmowy, polecamy. Przyjemności, bawcie się dobrze.

0: do soboty. Mleko zapasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Łopatka bez kości 11,99 kg. Ziemniaki luz 99 groszy kilogram. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Gdybym was zapytał o najbardziej kultowy skuter na świecie, no to wiadomo, że jest to pewnie Vespa, włoska legendarna. No i te Vespy zjeżdżają do Torunia w ten weekend, już są widoczne w Toruniu. Będzie można spotkać w regionie, na takim przejeździe metropolitarnym, ale też 17 w sobotę, jutro na bulwarze zameldują się i panie, i panowie prowadzący i dumnie prezentujący swoje wyjątkowe Vespy na toruńskim zlocie. Trzeba być, polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A i dobrze gramy. Teraz Robin Schulz w Radio Gra, później Agnieszka Chylińska.

0: Klasyka klubowego grania połączona z dobrym rapowym wejściem Age, a jest też wersja z naszym polskim matą. Kto nie słyszał, odpalcie sobie streamy albo po prostu YouTube'a, a warto tego posłuchać. Co w pogodzie, panie panowie? Ona jest ważna w kontekście startującego weekendu. Sprawdzamy to dla was już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
9: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
10: I pomysłów.
9: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
10: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
9: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
10: Pelet oraz węgiel.
9: I wiele innych produktów.
10: Młyniec Skład Budowlany.
9: O

0: odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: To będzie raczej pochmurny weekend w Toruniu. W niedzielę może popadać deszcz. Dzisiaj wieczorem i w sobotę parasole raczej nam się nie przydadzą, choć na niebie będą dominować chmury. Wieje słaby południowy wiatr, warunki biometeo są dzisiaj obojętne. Noce będą w weekend chłodne, choć nie tak zimne jak dzisiaj. O poranku słupki rtęci zjechały w piątek do szóstej kreski. Jutro może to być 10 stopni Celsjusza.
7: To jest Radio Gra.

0: to Trips i Kubańczyk. Dobre, bo nasze, to jest Radio Gra. No właśnie, a propos dobrego i naszego, człowiek z miasta Toruń, jeden z moich ulubionych raperów, czyli Małpa, słuchajcie, właśnie wyprzedał Jordanki z toruńską orkiestrą symfoniczną, będzie prezentował swój repertuar. No i już mamy pierwszy sold-out, co może oznaczać, że być może tych koncertów będzie więcej. Byłoby dobrze, bo naród pragnie. Toruń nie chcą usłyszeć Małpę jeszcze raz, pewnie w tym samym wydaniu. Do tematu będziemy wracali, a za chwilę zagramy Bausa i Magnetic, tu też zrobimy gośniej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
13: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Po reklamie.

0: In I Love w Radiu Grad to są hity pełne energii. A propos tytułu tego numeru, w Toruniu kocham Speedway, wiadomo. Szczególnie kiedy jesteśmy już na takim etapie rozgrywek, że za chwilę będzie wszystko jasne. Czy Torunianie pojadą w finale? Duży, bardzo duży, największy w historii krok zrobiliśmy, aby do tego finału. Bo oczywiście, bo przed rokiem też byliśmy w finale, ale tak łatwo nie było, bo wygraliśmy w Lublinie. Niedziela 19.30, Motorena, emocje będą bardzo duże. Widzimy się też w miasteczku Kibice od godziny 16. Kawka Antonio nasz będzie. No i trener legenda Jan Zombik. O 16.30 spotkają się z kibicami dla tych, którzy chcą być trochę szybciej, aby złapać tych emocji. To w niedzielę przed Motoreną.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Music Sounds. Dobrze pograne, to są hity pełne energii. To jest Radio Gra Alaba. Dzisiaj jeszcze nie zamyka sezonu, jeszcze chwilę będzie można pobąsować. A propos bounce'ów, no właśnie, gruby bounce dzisiaj wieczorem za gramofonami, a jutro DJ Funk D in the mix w labie. Wpadajcie, można złapać ostatnie akcenty lata, bo przecież Alaba kojarzy nam się z tym przyjemnym czasem. Będzie grane w piątek i w sobotę. Polecamy, bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: przygody, gang zaradniaków!
1: Hej!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy!
4: Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: RCR's King w Radio Gra, o tym co w kinach w Toruniu, o tym pewnie jutro Mariusz Pucyło powie w swoim popołudniowym programie, jeśli chodzi o premiery tego tygodnia, ale jedna z nich, dla tych, którzy lubią bardziej ambitne kino, Almodovar Mistrz. Almodovar wraca po 5 latach z gorzkimi świętami. To jest film, który zobaczycie jutro chociażby dziś o 20, czyli za chwilę już w CSW, w Kinie Centrum, ale jutro o godzinie 18 zdecydowanie warto, polecamy. Polecam też, żebyście byli z nami, bo u nas pan Justin Bieber już za chwilę, a później topiki Becky G.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy, największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
2: Po reklamie.

Atlantis, No Money. No, pieniądze szczęścia nie dają, ale bez pieniędzy, wiadomo, jak mówił klasyk, nie nadaje się to jednak do cytowania. Raya za chwilę, Where's is my husband, a za kilka minut w Radiu Grazie bierzemy was na niedzielną imprezę, w której będzie można zakochać się w niejednej sportowej dyscyplinie w naszym mieście, bo będzie mowa o imprezie Stawiam na Sport. Nie odchodźcie zbyt daleko.

Ponad 30 klubów, ponad 20 dyscyplin sportowych, wszystko zgromadzone w jednym miejscu, czyli Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Od 10 w niedzielę na wydarzeniu Stawiam na Sport, kiedy to będzie można poznać ofertę toruńskich klubów sportowych, ale też proponujących tę nieco bardziej rekreacyjną część. No bo przecież nie wszyscy chcą być sportowcami, prawda? A niestety statystyka pokazuje, że blisko 60% osób mieszkających w Toruniu nie jest aktywna fizycznie. No to czas to

0: Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
1: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowi.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: No trochę jak w piosence Reniusis, można rano w sobotę ruszyć na grzyby, no i śpiewać sobie Kiedyś się znajdę, bo to ulubiona piosenka grzybiarzy, nie ma wątpliwości, a w końcu mamy wrzesień, a więc wystartował oficjalnie nasz ulubiony sport narodowy, czyli narodowe grzybobranie. W podtorniskich lasach są. Byłem, znalazłem, niewiele, ale są. No, chyba, że macie jakieś swoje fajne miejsca, podzielicie się, zradzicie, no to napiszcie 3002, można wysłać SMS-a, gdzie jest najwięcej grzybów w okolicach Torunia. Panie panowie, dajcie nam znać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
13: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowid.
14: Po reklamie.

Czy są tutaj fani zdrowej żywności, regionalnej żywności? Jeżeli tak, no to słuchajcie, Festiwal Smaków to jest to wydarzenie, na którym trzeba się pojawić i jutro, i w najbliższą niedzielę w Muzeum Etnograficznym. Nie tylko targi, nie tylko będzie można kupić naprawdę dobre, regionalne produkty, ale też spotkać gwiazdy kulinariów chociażby. Karol Okrasa jutro o 14.30 pojawi się w tym miejscu. No i będą także inni goście. Smacznego, bo już samo wydarzenie brzmi bardzo smacznie. Przyjemności. Radio.

na sportowo, kulturalnie, na Wespach, albo oglądając Wespy, lub też na rolkach, które jutro przyjadą przez miasto w night skatingu ostatnim, albo też na pikniku na pożegnanie lata. Tam wszędzie możemy się spotkać, a w niedzielę sportowo i żużlowo na motorenie od 19.30. Weekend na bogato, słuchajcie, będzie z czego wybierać jutro, zresztą w naszym porannym programie, także taką pigułkę, kompendium wiedzy dla was będziemy dla was zbierali, więc warto być z nami od samego rana. Przy pierwszej porannej kawce albo herbatce polecamy się. Radio Gra.

0: dwukrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Piątkowej mocy życzę dalszą część wieczoru, nocy, zależy jak kogo poniesie. W sobotę też będzie się działo, w Toruniu jest czego wybierać. No i życzę wam wszystkiego dobrego, niech to będzie piękny, wyjątkowy weekend. Marcin Misiecki, dzięki, pozdrawiam.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
7: Co? No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.